0: budzisz się po weekendzie i od razu dostajesz na start Eli'a Oaksa.
1: I to jest
0: właśnie poranek we Wstawaj, nie udawaj. Super, że akurat z nami jesteś od samego rana.
2: Dzień dobry. Tymczasem w zachodniopomorskim, słuchajcie, mają białą wiewiórkę. To jest absolutna gwiazda lokalnych lasów. No jaka jest wiewiórka zazwyczaj?
0: No, ruda.
2: No to ta jest biała właśnie.
1: I szalona.
3: Ale nie, to jest super, bo ta wiewiórka się szykuje do zimy, no i przyjdzie zima, a ona już będzie taka gotowa, cała taka na biało.

0: RMF Max.
1: I wiemy, że już jesteście na nogach. My to wiemy, bo słuchacie RMF Max, słuchacie poranka i wiemy, że chcecie również się podzielić, jaka praca nie śpi.
2: Mamy tutaj otwartą galerię wszystkich prac, które nie spały w zeszłym tygodniu. No i żeby wymienić tylko kilka pierwszych: żołnierze, sądy, piekarze, rolnicy, kierowcy autobusów między innymi oraz pani z przedszkola i ze żłobka. No i możesz dołączyć do tej galerii naprawdę wyjątkowych ludzi.
0: Właśnie, bo może brakuje twojej pracy, a może właśnie też jesteś z którejś z tych prac i musisz dać znać wszystkim, że nie śpisz. Koniecznie się odezwij, nawet jak miał być to twój taki pierwszy raz, jak się do nas odezwiesz.
1: Teraz wejdź na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, klikasz mikrofonik, nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, a potem cała Polska słyszy, jaka praca nie śpi.
0: I wszyscy są z tego dumni. Duma 1000!

0: Disco. Buongiorno, jeszcze przed godziną szóstą mówią wam The Colors to Italo Disco w RMF Max. Przed szóstą też przypominamy, że możecie być razem z nami, chwaląc się, jaka praca nie śpi. Czekamy tak. Cały czas na wasze głosówki.
1: Tak, a my teraz najuprzejmiej zaprosimy was wszystkich.
2: Szanowni Państwo,
1: o godzinie szóstej będzie Flash.
2: Więc bardzo prosimy szanownego państwa, żeby teraz zostać, posłuchać najważniejszych informacji.
1: Koniecznie.
2: Proszę usiąść, rozłożyć płaszcz.
1: No, elegancko.
3: Pora na Flash RMF Max. Przy mikrofonie Gabriela Jeremenko. Jestem i zapraszam po dawkę informacji. Znamy wyniki tegorocznego wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego. To była rekordowa edycja. Oddano ponad 8200 głosów. Zwycięskie projekty będą realizowane w przyszłym roku. Jednym z nich jest doświetlenie przejść dla pieszych na Podzamczu.
4: Docelowo chcemy doświetlić całą ścieżkę pieszo-biegowo-rowerową z ulicami wylotowymi z osiedla. Palisadowa, Blankowa, Hetmańska, Forteczna, Poselska. Myślę, że ja wszystkie wymieniłem.
3: Mówił autor projektu Konrad Pełczyński. Poza tym w ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą remonty ulic. Dybwa, Piotra Bardowskiego, części ulicy Wieniawskiego z budową nowych miejsc parkingowych, a do schroniska dla zwierząt trafi samochód elektryczny.
5: Słuchacie RMF Max.
3: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie, a teraz remonty dróg w Świdnicy. Już ruszyły prace na ulicy Małej. Poprawi się jezdnia i chodniki, dwa przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Minus jest taki, że na czas remontu nie działają tam miejsca parkingowe. 19 października wystartują też prace na spacerowej. Skazani pomogą w sytuacjach kryzysowych. Dzierżoniów podpisał umowę z aresztem śledczym. Osadzeni pomogą przy usuwaniu skutków powodzi, podtopień i innych nagłych zdarzeń pogodowych oraz kryzysów. Co ważne, nowe ustalenia pozwalają na szybkie uruchomienie pomocy. Formalności zostały mocno ograniczone. Wstępne decyzje mogą być wydawane telefonicznie, a później potwierdzane na piśmie. Zostajemy w Dzierżoniowie. Miasto apeluje, nie dokarmiaj gołębi. Jak informują władze, regularne dokarmianie ptaków prowadzi do zanieczyszczenia elewacji chodników, placów i przystanków, zwiększa koszty sprzątania oraz remontów. Ponadto przetworzona żywność, pieczywo czy słone przekąski nie są odpowiednie dla gołębi, a dodatkowo resztki jedzenia przyciągają gryzonie. Czy w Sycowie powstanie farma fotowoltaiczna? Taki wniosek rozpatrują władze, ale w tej sprawie głos mogą również zabrać mieszkańcy. Do 3 listopada macie czas, żeby zgłosić swoje uwagi dotyczące tego projektu. Cała dokumentacja jest dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Syców oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Na koniec coś dla miłośników literatury. Marek Krajewski, autor Drogi Krwi, powraca z drugim tomem serii opowieści związanych z Wałbrzychem. Najnowsza powieść, Złodziej Trupów, przeniesie czytelników do Wałbrzycha z 1927 roku, gdzie młody psychiatra Herbert Anwald bada tajemniczą zarazę i staje się detektywem w sprawie nietypowego zlecenia. 15 października o 17 zaplanowano przedpremierowe spotkanie z pisarzem.
6: Mam nadzieję, że znów wypełnimy wspólnie filię biblioteczną na Podzamczu. Pan Marek sam jest fascynującą osobą, z dużym doświadczeniem życiowym, a w rozmowie z osobą, którą zna prywatnie, jaką jest pani wicedyrektor Arleta Wojciechowska, to będzie rozmowa, która będzie, myślę, nie tylko na poziomie opowieści o Wałbrzychu, ale też taka prawdziwie przyjacielska rozmowa, której my będziemy mogli się wsłuchać.
3: Mówiła Kamila Świerczyńska, koordynator obchodów 600-lecia Wałbrzycha.
2: Zimno tak trochę o poranku, nie? Już chyba trzeba powoli wyciągać...
6: Nie mów tego?
2: Nie? Mamy mówić?
1: Trzeba się po prostu ubrać w warstwy wierzchnie.
2: To o to chodzi w tym wszystkim, w tej zabawie. Dziękuję. 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.

0: Tame Impala jak wasza ulubiona kawa. A nie, w mojej głowie to się rymowało tutaj, nie? Sorry, 8 po 6 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Za to dobrze, że wy jesteście i przy okazji chyba, że chciałeś coś zarymować.
3: No nie, no, że i wszystko, Tame Impala i wszystko od rana za... leci szybciutko.
2: No i dobrze, to dobra, to jednak ja powiem. Super, że wy jesteście z RMF Max od samego rana, bo w poniedziałek od godziny 6 nie śpicie i wysyłacie nam głosówki. Jaka robota nie śpi?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich techników sterylizacji medycznej.
2: Szacunek, poważna robota, jajse tam nie robicie.
5: Na pewno, na pewno.
6: Siemka, tutaj Boguś, spawacze już na nogach.
2: A wiadomo, ale on się mimo wszystko zaspawany, na 100%, nie w masce.
7: Siemano, oczywiście zło nie śpi, taksiarze też.
0: Nie no, taksiarze o tej porze to samo dobro jest, samo przecież, dobro. Jak ktoś zaśpi.
2: Całe szczęście, że wy jesteście, no to jest super sprawa.
8: Cześć, z tej strony Jarek Barber z Kwidzyna.
2: No kogoś chyba ogoli dzisiaj, nie?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Super, że jesteście, to bez was ten program po prostu nie istnieje.
9: No jak to nie śpi? Budowa nie śpi.
0: No wiadomo.
2: Budowa u. Dużo dzisiaj było, nie?

0: Można fajnie? Można? MJ Deli, Deli Supreme, RMF Max. To jest porządny jednak numer, trzeba przyznać.
1: No, trzeba tak powiedzieć to wprost, nie?
2: No co, no na zimę będą wyższe rachunki w sklepach niestety.
1: O, co się stało? A co drożeje? Gaz?
2: Chleb, ziemniaki, czekolada zimą będą droższe. To są najnowsze prognozy głównego...
1: Głównego statystycznego. Tak, bo widzę, że masz GUS zapisany. Znaczy to jest jednocześnie dobrze, ale z drugiej strony no w te święta nie będzie Mikołaja ani z czekolady, ani z ziemniaków. No sorry, nie?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych Lemal. Jakość, styl, precyzja.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Wow! Usher, Pitbull i my o 6.30 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i wy przede wszystkim, bo ta zabawa jest dla was. Chodzi o to, żeby trochę rano o poranku się wyluzować, no i żeby przede wszystkim znaleźć klucze, bo to jest zabawa, gdzie są moje klucze.
4: Gdzie są klucze i nie ma złych odpowiedzi.
0: Absolutnie
4: nie. Nagrajcie koniecznie głosówkę, zwłaszcza jak miałoby to być pierwszy raz.
0: Dobra, Matełko, wyciągaj to w końcu.
4: Głęboki wdech.
0: Dawaj.
3: Uwaga!
0: Za coś tymi kluczami. Gdzie ty je schowałeś, chłopie, nie?
3: No. To nie jest proste. O! Słuchajcie, to może być wszystko, co to jest. Będziecie mogli za chwilę zobaczyć na Instagramie poranek RMF Max, a na razie prosimy was po prostu o głosówki. Gdzie są klucze?
0: Ale to jest altana ogrodowa. Także teraz nagrywaj głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Gdzie to brzmi? Na jakie miejsce, w którym Matełko mógł schować klucze?
1: O poranku słuchasz RMF Max.
0: Ale dzisiaj trudne, no naprawdę no. Trudne.
3: A to jest nowa Taylor Swift w RMF Max.
4: Porozsypywałem wszystko.

0: końca.
1: Jest nasza słońce o poranku Oskar Cym z jego bez końca w RMF Max. Jest już 6:30 w RMF Max. Finał zabawy.
2: Pytaliśmy was o to, gdzie są klucze. Dzisiaj to edycja wiata ogrodowa.
3: Tak jest.
2: Co się może wydarzyć? Brzmi to tak. Mm-hmm. Ciekawy odgłos, ale jak zwykle nie zawiedliście swoją fantazją.
3: Ludzie, wy wiecie, jaką głosówkę nam nagrać na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
4: Dla mnie to te klucze są schowane w słoiczku po PETA.
2: Tak, po tych butelkach.
1: Po butelkach,
3: tak. Kaucyjnych. No wiadomo, zakręcone jak słoik, nie? No.
5: Klucze są w worku po nawozie bydlęcym.
3: Wiadomo, sprawdziliśmy, nawóz dowozi ostro, to prawda.
2: Ale to chodzi o to, że Mateuko jest taką świnią, czy coś?
3: Nie wiem, o co chodzi. No.
0: Bydlęcym.
3: Bydlęcy, dobra.
1: To co innego, to co innego, Filip.
3: A jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie naprawdę są klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama. Poranek RMF Max, tam już jest rozwiązanie naszej zabawy.
6: Reklama. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
9: masz! Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99

0: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
2: I po reklamie.

0: Monika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.

0: Boom Boom Girl. Boom Boom i 6:50 się zrobiła w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: I specjalnie dla was najnowszy ranking najchętniej czytanych książek na świecie. O, jest takie zestawienie. Na pewno jesteście bardzo ciekawi. Na pierwszym miejscu mamy oczywiście Biblię, na drugim miejscu jakieś tam książeczka Mao Tse-tunga, cytaty, ale trzecie miejsce już podejrzewam takie tematy ciekawe. Harry Potter, saga. Potem Władca Pierścieni na czwartym, Alchemik, to czytaliście na pewno, Kot Leonarda da Vinci, a na siódmym Saga Zmierzchu. No, grube dzieła.
4: Nieprawda, ja się nie zgadzam, bo najczęściej czytane są gazetka z promocją z Biedry, skład szamponu albo skład na przykład płynu do dezynfekcji toalety.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Odświeżacz powietrza też jest ciekawy podobno.
0: Mhm. I to zawsze.

0: Najlepszy humor od samego rana to tylko z RMF Max. Axwell Ingrosso i More Than You Know za nami.
1: Z dobrych rzeczy i ważnych rzeczy mamy dla was też Flash, Sport i Pogoda. To wszystko punktualnie o 7:00. Zostały 4 minuty.
2: No warto.
1: Hop, hop, hop, ale zostańcie przy radiu.
3: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Oleśnica 96 FM.
5: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę i jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, miło w końcu tu być. Do 4 razy sztuka. Po 3 nieudanych próbach Łukasz Gibała w końcu został prezydentem Krakowa. Zdobył ponad 62% głosów. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska niecałe 38%. Nowy prezydent zapowiada, że przed Krakowem 2 trudne lata.
7: Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
6: Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta Krakowa?
7: Dolina Pronika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
6: Frekwencja w wyborach w Krakowie wyniosła nieco ponad 44%. Z Małopolski przenosimy się na Mazowsze. 9 szkół w mieście i gminie Wyszków zawiesza dziś i jutro zajęcia. To reakcja na wydarzenia w Leszczydole Nowinach, gdzie w czwartek 15-latek zaatakował nożem 3 osoby. Dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić instrukcję postępowania na wypadek ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
8: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
6: Mówiła wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Jeszcze w tym tygodniu mają też ruszyć specjalne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Zimowe zakupy mogą być droższe niż zwykle. Ekonomiści przewidują wzrost cen między innymi pieczywa, czekolady oraz części warzyw, w tym ziemniaków i sałaty. Powód? Coraz słabsze zbiory spowodowane suszami, upałami i gwałtownymi zmianami pogody. Do tego dochodzą wysokie koszty energii, transportu i produkcji. A skoro już o pieniądzach i gospodarce mowa, dzisiaj poznamy zdobywcę tegorocznego Nobla z ekonomii. To ostatnia z nagród przyznawanych w tym roku naukowcom, których odkrycia mogą zmieniać nasze życie na lepsze.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: I tenis na otwarcie. Hubert Hurkacz awansował do 4. rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
9: Mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
6: Jego kolejnym rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Bramki, kontrowersje i dużo dyskusji po końcowym gwizdku. Legia Warszawa ograła Wisłę Kraków w hitowym meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Do tego spotkania między innymi wrócimy we Fleszu za godzinę. Siatkarze Asekoresowi Rzeszów wygrali memoriał Arkadiusza Gołasia. W finale pokonali Skrę Bełchatów 3-0. Rekord frekwencji i kenijska dominacja. W 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim najlepsi okazali się Derek Czege i Valentin Benedek. Na starcie stanęło ponad 16 tysięcy osób.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: No i to będzie typowo jesienny poniedziałek. Sporo chmur, lokalnie pojawią się opady deszczu. W górach zrobi się już bardziej zimowo, wysoko w Karpatach może poprószyć śnieg. 7 stopni w Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Warszawie. Dziś maksymalnie 13 stopni, tyle zobaczymy we Wrocławiu czy Szczecinie. No i niemal wszędzie, co ważne, możliwe też krótkie przejaśnienia. Warto więc od czasu do czasu spoglądać się w niebo.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
10: Będziemy patrzeć w niebo i liczyć, że spadnie nam co, nie wiem, jakaś dodatkowa pensja, premia w pracy,
11: o,
10: albo
11: gwiazdka.
10: Przynajmniej jakąś pomoc przy poniedziałku. Dzień dobry, super, że jesteście z RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
11: Karola Kowalska.
10: Mateusz Marek.
12: Filip Kliber, zdążyłem.
11: Sprawdzałem, czy pamiętacie swoje imiona i nazwiska. I Kinga Nyga też jest, która wróci za godzinę.
6: Będę chętnie.
11: Dziękujemy bardzo. Fastboy Music Sense tymczasem.

0: To jest poranna siłownia z Dua Lipą. Training Season w RMF Max 10 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I teraz pora na to, żeby przyszła nasza zabawa do tablicy. Proszę, szukamy, szukamy ludzi, którzy jadą do szkoły, mają na pokładzie tak zwanego bąbelka, level dowolny, ale najlepiej, gdyby to był zakres wiedzy z podstawówki. Mm-hmm.
4: I dzisiejsza kategoria, moi drodzy.
2: Dzisiejsza kategoria.
4: To jest biologia.
0: Tak. I teraz już wam mówimy, co będzie się działo w związku z tym. Wymyślacie nazwę drużyny samochodowej, biologiczną, którą my potem będziemy wybierać. Wybieramy tę najśmieszniejszą, najbardziej biologiczną. Przysyłacie nazwę drużyny na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów SMS-em. No a potem zadajecie nam pytania właśnie z biologii w finale zabawy.
3: I to nie martwcie się, bo to my się będziemy męczyć, my będziemy odpowiadać, a wy będziecie mogli wygrać po prostu stówkę kieszonkowego.
0: Wow! Także
4: wyślij teraz na numer 3001 nazwę swojej biologicznej drużyny samochodowej.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Ale dzisiaj się spocimy, coś czuję.
3: Powtarzam, protesty, pantofelki.
0: Nic to nie da. Nic to nie da.

0: Najlepsze towarzystwo z wami w drodze do pracy. Temper City i Self-Aware w RMF Max, 17 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale Karola jest teraz zadowolona, ale za chwilę taka szczęśliwa nie będzie, ponieważ w naszej zabawie do tablicy, proszę, jest z nami już ekipa kasztanów, czyli Agnieszka i Lena. Siemano! Siemano, cześć dziewczyny, super, że z nami jesteście od samego rana i już za chwilę będziecie zadawały pytania.
4: Dzisiejsza kategoria to biologia, będzie grillowane, są przygotowane dwa pytanka. Myślę, że możemy spokojnie odpalać naszego tradycyjnego dżingielka.
3: Kary, przede wszystkim Lena, jesteś gotowa?
4: Halo, halo, Lena.
5: Czego zbudowana jest komórka?
3: A, poczekaj jeszcze, dobra, musimy odpalić.
2: Do tablicy, proszę.
4: Dobra, i teraz na spokojnie, głośno, wyraźnie, pytanko pierwsze od Leny.
5: Z czego zbudowana jest komórka?
0: O. Komórka. No to tak, ekran, klawisze. Ekran, klawisze, antena, podładowania.
4: Tak się nie wypisz łatwo.
3: No, ale Karola, przecież to jest pytanie z czwartej klasy podstawówki, no.
0: No wiem, no jest jądro komórki.
3: Okej.
0: Okay. No. I jest. To,
3: ona idzie dobrze, no.
0: Nie pamiętam, a mogę narysować?
3: Tak, możesz.
0: Bo ja umiem to narysować. Dobra. Jest taki jakby
5: jaj. Jądro to już dużo.
3: Dobra.
0: Jest, dobra.
3: Dobra, czyli jest pół punkta, dobra?
0: Pół kompromitacji to jest.
3: Dawaj, drugie, Lena,
4: drugie pytanie.
5: Ile organów ma człowiek?
0: Rany boskie.
3: Konstytucyjny.
0: No. Jezus.
3: No, ale no chociaż pisuje, jeden wymień.
0: No to mogę wam wymienić.
5: Kluczowych, no może te kluczowych.
0: Mhm. No to tak, mózg, serce, nerki, wątroba. Co tam jest jeszcze?
3: Lena, to oznacza, że... Wygrałaś u nas! Elegancko zgrillowałaś Karolinę, a my teraz będziemy się śmiali z niej do końca dnia.
4: Przeczytałem, że od 78 do 315, ale nie wiem, kto ma 315, a kto 78.
0: Ja mam 78.
5: 5 kluczowych było wymienione. Najważniejsze. Tak.
4: Dobra, dziękuję.
3: Super, że się z nami bawiliście i mamy nadzieję, że będziecie z nami przez cały dzień, ponieważ to była zabawa do tablicy. Proszę, która wraca codziennie o godzinie 7. W poranku RMF Max.
4: Chłopak,
3: ale się spociłem.
0: Ja się spociłam
4: wszystkimi organami.
3: Dzięki, Lena, za to.

0: Yeah. Ale elegancko wjeżdża, to o tej porze, to Offenbach, Four to the Floor, oczywiście w RMF Max.
1: Elegancko też wjeżdżają newsy, takie newsy lubimy czytać, lubimy wam przedstawiać poranku. Marcin Bułka wyróżniony, bramkarz polskiej reprezentacji, został doceniony w Arabii Saudyjskiej, gdzie gra na co dzień, został bramkarzem września. No ty się śmiejesz.
2: A dostał puchar, pieniądze, co dostał?
1: Dostał po prostu nagrodę dla najlepszego bramkarza.
2: No okay. I fajnie. I może sobie teraz zjechać i zatankować do pełna na przykład. Fajnie.
0: Marcin Bułka to chyba brat tego tam Damiana Chleba, nie? Czy przecież... wiem.
2: Przemka Bagiety.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
6: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Ulala, co to jest za poranek w RMF Max? 7:33 i Lady Gaga.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Nie uwierzycie, co nowego na autostradzie.
4: Tym
3: razem jest nowa niespodzianka. Odpalają najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości na A2. No a tam będzie teraz tak, trzeba radykalnie zwolnić, bo ze 140 do 70.
4: O połowę?
3: Na odcinku okazuje się prawie 50 km trzeba się
4: dopilnować.
3: Tak, tak.
5: Ja myślę, że powinni zrobić takie bramki, słuchajcie, że na starcie już płacisz za wszystko z góry i po prostu jedziesz. Jedziesz normalnie, niczym się nie przejmujesz, tylko żeby tam remontu nie było.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: To już prędzej uwierzę w to, że remontu nie będzie.

0: Najlepiej na dojazdy do pracy wjeżdżają hity od RMF Max, Tobi Romeo i Fly High o godzinie 7.39, a u nas same najważniejsze informacje.
1: No i o tej porze startujemy z tym tygodniem w złotej kumulacji i dzisiaj, słuchając RMF Max, możesz wygrać 1 000 000 złotych.
2: Tak, minimum w sejfach jest 5 koła, no ale można wygrać właśnie grubą bańkę, tylko ile tak naprawdę to jest 1 000 000 złotych?
0: No i właśnie, sobie to przez weekend próbowałem policzyć, nie? No. I wyszło mi, że tak, mógłbym sobie kupić domek w górach, taki z kominkiem, okay, żeby sobie siedzieć po prostu na jesień, bo tak chcę.
1: Okay.
0: Kupiłbym sobie tak samo nowy samochód z salonu, żeby dojechać do tego domku, no bo wiadomo, jakoś trzeba.
2: No.
0: I w sumie zostałoby mi jeszcze spokojnie z 500 000 złotych. To jest taka kasa,
1: to
0: nie?
1: To jest tyle pieniędzy, no.
2: No dobra, no w sumie jak faktycznie wybierzesz odpowiedni domek, odpowiedni samochód, to się spokojnie zmieścisz.
0: To prawda.
2: Ale to jest realne. Realnie można spełnić wiele swoich różnych marzeń. No i tak, no fajnie jest pomarzyć, co by było, gdybyśmy wygrali bańkę, no ale lepiej jest się jakby za to wziąć i spróbować, niż tylko marzyć. No.
1: No i dlatego teraz bierzemy telefon do łapki i wysyłamy SMS-em hasło MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. No i wchodzicie do gry i minimum, ile wygracie, możecie wygrać, to jest 5000 zł, ale w sejfach czeka 1 000 000 złotych.
0: I domek w górach.
1: Domków w sejfach nie ma, bo by się nie zmieścił, ale jest 1 000 000 złotych, więc przyślij hasło MAX teraz SMS-em pod 7467. Reklama.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych. Lemal. Jakość, styl, precyzja.
7: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Tak jest, właśnie jest RMF Max, bo to były Mrozu i Kacperczyk, ponieważ nazywają się Mrozu i Kacperczyk.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i taka tak śmieszne prawda, jest
0: no,
3: u nas.
0: Taka prawda, no.
4: To taka prawda, no.
0: Robią fajne piosenki, nazywają się Mrozu i Kacperczyk.
3: No i tak jest.
0: Wszystko, no.
3: Jak się nazywa ta pani, o której mówi cała Polska, to nie wiemy, ale pani z województwa mazowieckiego miała niezły rajd w weekend po Podhalu. Najpierw została pouczona przez policjantów, że wyrzuca papierki przez okno z samochodu i że tak
0: słusznie.
3: Nie wolno. No, panowie ją policjanci sprawdzili, tam nie była pod wpływem. Okej, puścili ją wolno. No ale potem pani się odpaliła, słuchajcie, i tak, uszkodziła po drodze dwa budynki stacji benzynowych, uszkodziła samochody, motocykl, po czym zatrzymała się na ogrodzeniu, no i wtedy to już

0: chyba nie było tak wesoło.
1: Może pani myślała, że chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej punktów w tej zabawie, nie?
2: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No i gwiazdki pewnie też, nie?
1: Tak, no bo jest miesiąc do premiery GTA 6. Może o to chodzi.
0: Może chce być postacią w tej grze.

0: Nie no, my to wam zazdrościmy, że możecie z tym numerem jechać do pracy i do szkoły. Wasted w RMF Max, 5 minut przed godziną 8, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres. Wiadomo, no wchodzi sobie w koszta najlepiej, nie? Ekspresem sobie to zrobić. Tylko że się okazało, że ekspres miał tylko jedno zadanie. No nie uwierzycie co? No parzyć kawę.
2: Aha.
1: A w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
2: Aha, bo był wpięty w sieć.
1: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres, super, nie to co my.
2: To była taka kawa, która kopia, ale chyba kopie kryptowaluty.
1: Max. My już kopiemy informacje. Najważniejsze. Kinga Dyga w gotowości, za chwilę Flash Sport i pogoda w RMF Max.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz! W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
10: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
9: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
10: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
9: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
10: A jazda próbna?
9: Na miejscu przetestujesz każdy model.
10: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
13: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
6: Na zegarach jest punktualnie 8. Kinga Nega w studiu, a to oznacza jedno: flash sport i prognoza pogody już teraz w RMF Max.
7: Szkoły pod szczególnym nadzorem. Dzisiaj policjanci ponownie pojawią się przy placówkach w całym kraju. Te działania to reakcja na ostatnią falę niepokojących incydentów w polskich szkołach. Do wczoraj zatrzymano 117 osób, głównie w wieku od 13 do 19 lat. Policja apeluje do uczniów o rozsądek i czujność.
8: W wielu przypadkach młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a wydziały cyberbezpieczeństwa monitorują na bieżąco sytuację. Policja interweniuje w szkołach. Oprócz prewencyjnych patroli w rejonie szkół, funkcjonariusze rozmawiają z dyrektorami, pedagogami oraz psychologami.
7: Mówił Beniamin Kubiak-Piłat. Koalicja rządząca traci drugie największe miasto w Polsce. W Krakowie wybory prezydenckie wygrał Łukasz Gibała, który zdecydowanie pokonał kandydatkę KO i PSL-u Monikę Piątkowską. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów.
9: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
7: Łukasz Gibała wygrał w każdej grupie wyborczej, jeżeli chodzi o wiek głosujących, a najchętniej poparli go młodzi. Międzynarodowa grupa przestępcza odpowiedzialna za oszustwa bankowe rozbita. Zatrzymano 12 osób, w tym dwóch Rosjan, którzy mogli wyłudzić co najmniej kilka milionów złotych. Co wiadomo o zatrzymanych?
10: Ci Rosjanie mieli w Polsce od 2 lat i od roku pobyt czasowy. Obu zatrzymano w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, a wśród nich pseudokibic z Warszawy.
7: Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i Białymstoku, dodaje Krzysztof Zasada. To pieniądze, które mogą zaprocentować za kilka lat. Dzisiaj w RMF Max przyglądamy się pracowniczym planom kapitałowym. Co to za program?
11: Pracownicze plany kapitałowe to program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo.
7: Mówiła Marta Dam-Świerkowska, członkini zarządu PFR. O PPK będziemy jeszcze dzisiaj mówić w RMF Max. A jeżeli na Mazowszu usłyszycie dzisiaj syreny alarmowe, nie ma powodów do niepokoju. Ruszają ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Potrwają one do piątku.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Flesz sportowy o 8 rozpoczyna Ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała u siebie z Wisłą Kraków 2-0. Niektóre decyzje sędziowskie wywołały kontrowersje.
12: Aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
7: Mówił trener Wisły Mariusz Job. Powtórki potwierdziły, karny Wiśle się należał. Kryzys Widzewa Łódź nadal trwa. Łodzianie czekają na zwycięstwo od 9 sierpnia. Tym razem ulegli w Gliwicach 1-2, Pogoń wygrała u siebie z Koroną 2-0. Teraz angielskie boiska. Piłkarze Manchesteru City wygrali z Liverpoolem 3-0 w 6. kolejce Premier League. I na koniec Formuła 1. Nocne Grand Prix Singapuru miało tylko jednego bohatera. Max Verstappen od startu do mety był poza zasięgiem rywali.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Kurtka się przyda, parasol również, ale jesień nie zamierza dzisiaj całkowicie odbierać nam dobrego humoru. Na niebie ma być więcej chmur niż słońca. Miejscami przelotnie popada, ale spokojnie, nie zabraknie też przejaśnień. Najwięcej szans na nie mają mieszkańcy zachodniej Polski. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, a więcej słońca i wyższe temperatury, to już sobie sprawdziłam, od czwartku.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Dostaliśmy taką informację na Facebooku, że pozdrawiamy jadących do pracy, pozdrawiamy jadących do szkoły, a nie pozdrawiamy jadących do przedszkola. I najmłodsi słuchacze RMF Max są bardzo niepocieszeni, także...
13: 3-4. Pozdrawiamy! I gramy z Alię specjalnie dla nich. Tylko kochaj mnie. Wasza ulubiona Zalia. 4 po 8. Filip Kliber.
6: Karola Kowalska.
13: Mateusz Marek. Kinga. Fajnie, dzięki za flesz.

0: To jest weekend jeszcze cały czas w poniedziałek. David Guetta, Neo i Akon w RMF Max. A wy słuchacie? Wstawaj, nie udawaj.
1: Nie, zastanawiacie się, wiemy, że myślicie nad tym, zastanawiacie się, czy to jest prawda, czy ludzie naprawdę wygrywają u nas te pieniądze, o których my mówimy. I no, kurczę, oczywiście, że tak. Codziennie jest do tego okazja i dzisiaj można zgarnąć minimum 5 tysięcy, ale można też zgarnąć naprawdę ten milion naprawdę. Teraz, słuchając także RMF Max.
2: No. Naprawdę, to jest takie proste. To trzeba tylko wziąć telefon do ręki, naprawdę telefon ten, który masz w kieszeni albo który masz w torebce. Wysyłasz zgłoszenie SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,90 z VAT-em i już jesteś w grze o minimum 5 tysięcy, a nawet milion złotych możesz wygrać.
0: No i to jest tak, my tutaj, wiecie, pracujemy w radiu, kończymy program, ale przechadzamy się tymi korytarzami. Więc sejfy są? Są.
2: Są.
0: Pieniądze w sejfach są?
2: Są.
0: Są, widzieliśmy.
1: Znamy
0: więc...
1: ludzi, którzy prowadzą finał po południu. Jest, to dzieje się i rozdają tą kasę.
0: No więc skoro jakby mówimy, że to działa, no to naprawdę działa. Zgłoś się już teraz po milion złotych w RMF Max. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7467. RMF Max 7467. Tak. Mega prosty numer.
1: Trzeba próbować.

0: I wszystkie dzieciaki w samochodzie śpiewają. La, la, la, la, la. To Belo, to Kimboli, 18 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj, RMF Max.
1: Słuchajcie, są pierwsze wnioski po takim pilotażowym programie skróconego czasu pracy w różnych krajach europejskich. Tam badano, jak, co by się działo, jak będziemy pracować mniej, krócej. To pracownicy, okazuje się, są bardziej zmotywowani, bardziej im się chce, są bardziej zaangażowani.
2: No proszę, niesamowite. Strach pomyśleć, jak byliby zmotywowani, gdyby dostawali na przykład, słuchajcie, większe pieniądze.
0: Nie podpowiadaj!
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Panie Pascalu.
16: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
18: masz. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
21: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
22: Za mnie.
23: Gastorama.
24: Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.
7: Cześć, jestem Angelika.
8: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
9: Cześć, tu Lidka.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Oleśnica 96 FM.

0: Daj, daj, w RMF Max, to jest 8:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I właśnie o tej porze zapraszamy was na nasz radiowy challenge, który dzisiaj nazywa się: czy poradziłbyś sobie w dziewczyńskim życiu? Rytututu. W roli eksperta Karolina Kowalska.
0: A przepytywani będą Kliber i Mateuko, czyli ja i Mateuko.
2: Bardzo pani profesor, prosimy o pierwsze pytanie.
3: Czy jesteście już gotowi?
0: Mhm. Tak, ja będę nam przyznawał punkty, to jest tak przy okazji, dobra?
3: No to uwaga. Płacisz za kawę na mieście banknotem 20-złotowym. Ile wydałeś? A. 18 zł, B 20 zł, czy C, szkoda, że nie widzicie ich min, czy C, kawa była za darmo?
2: Banknotem to, ja wiem, to jest, jest za darmo kawa. Bo to są pieniądze, co się nie spisują z konta, nie znasz tego?
3: Tak.
2: To jest dziewczyńska matma.
0: No to dałem?
2: Mam punkt, dobra.
3: Tak jest.
0: No ty wiesz to w ogóle, no dobra, dawaj dalej.
3: Teraz jest proste. Ubierasz się rano do pracy, stoisz przed szafą pełną ciuchów, co mówisz? A, ale mam dużo super ciuchów, B, nie mam się w co ubrać, C, nie kupię więcej ubrań.
0: Nie, nie, proszę cię, to jest akurat proste.
3: No, ty przyznam.
0: No oczywiście, że tak, że nie mam się w co ubrać.
2: Nie mam co się ubrać.
3: Tak jest, no, kolejny uwaga, punkt. Ostatnie pytanie. Nie kupujesz sobie jakimś cudem, po prostu powstrzymujesz się kolejnego balsamu do ust, bo masz ich już 30 w każdej torebce.
0: Aha.
3: Co to oznacza? A, że oszczędzasz 20 zł, B, że musisz użyć pozostałej, dopiero wtedy sobie kupisz kolejny balsam, bo wiadomo, wcześniej nie potrzebujesz.
0: Na pewno
3: czy
0: nie.
3: C, oszczędzasz 20 zł, więc możesz sobie kupić torebkę za 690 zł.
2: Proszę bardzo, czy razem? Oczywiście, odpowiedź C.
0: To ja muszę jeszcze przyznać nam punkt, bo przecież to zasługuje na kolejny punkt, nie?
2: Nie najgorzej nam poszło, co?
3: Wygrywacie 20 zł w gotówce, czyli nic.
0: Czyli 600?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Aha, że 600 to jest nic, no wiadomo. No. Ta matematyka mnie przeraża.
3: Dziewczyńska matematyka.

0: tak ładnie o poranku, to tylko u nas, tylko w RMF Max. Post Malone i Sunflower, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co? Dzyń, dzyń, dzyń, dzwonią dzwoneczki, jadą salę.
1: Dzwonią, sanie. Dzwonią, ale nie dzwonią w Pradze, nie dzwonią w Wiedniu. Okazuje się, że najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy, który będzie w roku 2026 obecnym, nie będzie w tych dwóch miastach. Nie będzie nawet w Krakowie, tylko będzie w Rumunii, w miejscowości Krajowa.
0: A ktoś już był w przyszłości, że to wie?
1: Już wiadomo, co na tym jarmarku się pojawi i już został ogłoszony najpiękniejszym jarmarkiem bożonarodzeniowym w Europie, w Rumunii.
2: Rany, no ja wiem, że w Rumunii jest pięknie, ale nie ma tam najważniejszej tradycyjnej polskiej potrawy. Pysznego, zakręconego ziemniaka na styku.
1: No i też inna sprawa, że jak pojedziesz akurat na święta do Rumunii, no to będziesz musiał Kevina obejrzeć z rumuńskim dubbingiem. No to nie wiem, czy to dobrze. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
16: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
0: Hit
13: na maksa.
20: Oleśnica 96 FM.

0: A ten numer robi dobry nastrój od samego rana. All of my love w RMF Max. 10 minut zostało do 9.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchaj, może ty jesteś bogaty, ale mieszkasz w złym mieście. Okazuje się, że...
4: Tak być, no.
3: No, bo trzy najtańsze miasta w Polsce to, uwaga, Suwałki, Grudziądz i Toruń. Chodzi o ceny mieszkań, o w ogóle różne ceny i jakość życia.
4: No okej, czyli okazuje się, że to są najtańsze miasta do życia, tak?
3: Tak,
4: no,
3: ta.
4: To chyba oni po prostu nie tankują u siebie w mieście.
2: O poranku słuchasz RMF Max.
4: No, a zalać trzeba, no.

0: Adam Lambert w RMF Max doskonale brzmi przed godziną 9. Punktualnie o godzinie 9 flash i prognoza pogody, także koniecznie zostańcie z RMF Max i posłuchajcie informacji z rana. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
5: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
4: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
5: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
4: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
5: A jazda próbna?
4: Na miejscu przetestujesz każdy model.
5: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Poniedziałek, godzina 9. Z wami Gabriela Jeremenko. Zapraszam na poranny flash RMF Max Oleśnica. 117 osób zatrzymała do tej pory policja od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po aktach przemocy w placówkach oświatowych. Odnotowano w sumie 275 zdarzeń, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowanie karne.
2: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych.
1: Informowała Magdalena Greinert.
0: To jest RMF Max Oleśnica.
1: Na Dolnym Śląsku służby zatrzymały mężczyznę, który miał planować atak na premiera i szefa MON. Ma około 60 lat. Służby przeszukały już jego mieszkanie. Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybką reakcję. O poranku ważne informacje dla mieszkańców Oleśnicy. Niektórzy z was nie będą mieli wody. MGK informuje, że dzisiaj przerwy w dostawie potrwają do 12. Dotyczą części budynków przy ulicach Tołstoja, Rejmonta i Krzywej. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie, a dzisiaj w powiecie oleśnickim startuje nowe połączenie autobusowe. Rusza tymczasowa linia na trasie Oleśnica-Dobroszyce-Twardogóra. Połączenie będzie działać do 11 grudnia, czyli do czasu uruchomienia planowanego połączenia kolejowego. Rozkład jazdy linii TP9 znajdziecie na stronie powiatu na Facebooku. Szykuje się też duża impreza, przed nami kolejny jarmark oleśnicki, tym razem jesienny. Wystawcy mogą się zgłaszać.
3: Mile są widziani wszyscy, którzy mają coś ciekawego do zaproponowania, do wystawienia. Niekoniecznie musi to być element jesienny, ale coś fajnego do zjedzenia, coś fajnego do zdobienia domu, może coś takiego nawet zdrowotnego, bo to jest akurat czas przed zimą, kiedy musimy dbać o swoją odporność, więc dla każdego mamy miejsce.
1: Mówiła Marzena Graczyk z Urzędu Miasta Oleśnicy. Impreza potrwa od 17 do 18 października. A zapisy trwają też w Sycowie. Biegacze mogą jeszcze dołączyć do ekipy, która 18 października wystartuje z Parku Miejskiego. Szykuje się 9. sycowski bieg pogoni. Zaplanowano dystanse dla młodszych i starszych. Szczegóły na Facebooku Sycowa. I jeszcze na moment zostajemy w tym mieście. Przypominamy, mieszkańcy mają do dyspozycji 249 tysięcy złotych. Tyle kasy pójdzie na projekty, które dostaną najwięcej głosów w budżecie obywatelskim. Głosowanie potrwa do 19 października. Macie jeszcze trochę czasu, żeby sprawdzić, które zadania są waszym zdaniem najlepsze i najbardziej potrzebne. W sumie możecie poprzeć 3 inicjatywy. Po jednej z 3 kategorii kwotowych. Do 50 tysięcy złotych, do 25 tysięcy złotych i do 8 tysięcy złotych. Głosować może każdy mieszkaniec Sycowa, który skończył 16 lat.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sporo chmur, ale będzie też szansa na przejaśnienia. Taką aurę przewidują na dzisiaj synoptycy dla Oleśnicy. Eksperci ostrzegają, że w najbliższym czasie w naszym mieście i okolicach może przelotnie popadać, także warto być przygotowanym i mieć ze sobą parasol. Temperatura bez szaleństw, na termometrach maksymalnie 12 stopni, więc będzie dość zimno. Wysokie ciśnienie będzie dzisiaj z nami przez cały dzień. Biometr na razie kiepski, w drugiej części dnia na chwilę zrobi się obojętny, ale wieczorem znowu zacznie przeszkadzać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: 5 po 9, żart na start, 3, 2, 1, zaczynamy.
4: Bo dzisiaj jest dzień bezpiecznego komputera.
5: Aha.
4: Jeden kolega mówi, a mój kolega w 5 minut uszkodził i unieuszkodliwił nasz serwer. Mhm. Co ty powiesz, jest hakerem? Nie, cymbałem.
5: No dobra, no i właśnie z tym żartem możecie wejść do pracy dzięki RMF Max. Dziękujemy, to było wstawać, nie udawać.
3: Karola Kowalska,
4: Mateusz Marek
5: i Filip Klimer, a także Somber jeszcze dla was specjalnie.
3: Do jutra, dobrego dnia, pa!

Wspólnie z Margaret rozpoczynamy poniedziałek pracy. Hej, to Sopran. Witajcie w Dniu Bezpiecznego Komputera. To właśnie dziś warto rzucić czekoladkę w stronę firmowego informatyka, tego cichego bohatera, który instaluje nam antywirusy. No w końcu bezpieczny komputer to sprawny komputer i to szczęśliwy użytkownik. I takiego dobrego dnia Wam życzę. Ode mnie macie hity na maksa, bo to Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica i Martin Solwek zaczyna nasze spotkanie.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Oleśnica.

Mrozów, RMF Max Oleśnica i jego Złoto. I pewnie to mogło być śpiewane po meczu w sobotni wieczór, bo KSSPR Oleśnica otworzyła zmagania w drugiej lidze grupy pierwszej w najlepszym możliwym stylu. I w hali OKR Atol nasi piłkarze ręczni rozjechali Sokół Gminy Siechnice 37-25. W koszykówce też dużo się działo, bo w starciu dwóch dotychczas niepokonanych zespołów lepsza okazała się Oleśnica. Nasi koszykarze pokonali Górnika Wałbrzych Akademię 72-66 i sięgnęli po kolejne cenne zwycięstwo. W piłce nożnej kolejna seria spotkań mistrzów z gminy Oleśnica Seniorów przyniosła wiele bramek i interesujących rozstrzygnięć, a najwyższe zwycięstwo odniosło Zarzysko, które pokonało Boguszyce aż 10-0, umacniając swoją pozycję w ścisłej czołówce tabeli. Lider rozgrywek Boguszyce Osiedle potwierdził wysoką formę, wygrywając na wyjeździe z Miszkawą 5-1. Dobre spotkania i ciekawe akcje, wielkie brawka. A kto tego nie widział, niech dzisiaj żałuje. A tym, którzy są w pracy, kibicujemy i fajnie gramy. Fastboy już teraz w RMF Max Oleśnica.

0: Miley Cyrus w RMF Max Leśnicy, to nasza nowość na jesień i na to poniedziałkowe stanie w korku przez remonty lub na czerwonym. No bo umówmy się, że kierowcy w Oleśnicy na Matejki, Snapiusa czy Wojska Polskiego to wcale nie mają teraz lekko. No to teraz wyobraź sobie, że zamiast rano wsiadać do auta, wskakujesz do swojego prywatnego helikoptera i korkiem nie musisz się przejmować. Ba, nawet pracą nie musisz się martwić, bo właśnie rozpoczynasz tryb wakacyjny. Po co chodzić, jak można latać i wypoczywać, mając milion złotych na koncie? Mało tego, dzisiaj w finale złotej kumulacji w sejfach czeka minimum 5 tysięcy złotych. Tu po prostu nie ma przegranych. No to teraz się skup. Żeby w to wejść, żeby móc wygrać ogromne pieniądze, to po prostu wyślij SMS-a o treści MAX na nowy numer 7467. Powtarzam, 7467 za 4,92 albo wbijaj bezpośrednio na rmfmax.pl i graj o milion złotych w złotej kumulacji.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Media Expert, taniej masz.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
13: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
12: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
13: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
12: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
13: A jazda próbna?
12: Na miejscu przetestujesz każdy model.
13: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
14: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: sporo chmur, ale będzie też szansa na przejaśnienia. Taką aurę przewidują na dzisiaj synoptycy dla Oleśnicy. Eksperci ostrzegają, że w najbliższym czasie w naszym mieście i okolicach może przelotnie popadać, także warto być przygotowanym i mieć ze sobą parasol. Temperatura bez szaleństw, na termometrach maksymalnie 12 stopni, więc będzie dość zimno. Wysokie ciśnienie będzie dzisiaj z nami przez cały dzień. Biometr na razie kiepski, w drugiej części dnia na chwilę zrobi się obojętny, ale wieczorem znowu zacznie przeszkadzać.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max Oleśnica.

Tabletka w RMF Max Oleśnica i komu miałabym powiedzieć? A ja chciałbym wam powiedzieć, że już niebawem w Oleśnickiej Bibliotece zrobi się strasznie fajnie, bo Oleśnicka Księżnica wrzuca wszystko do jednego kotła i Halloween, i dziady oraz meksykańskie Dia del Muertos organizuje w jeden wyjątkowy wieczór. 30 października odbędzie się tam koszmarna biblioteka, czyli impreza z dreszczykiem, trochę na poważnie, ale z ogromem zabawy, podkręcona przez ekipę fantastycznej biblioteki. I o tym wydarzeniu usłyszycie więcej w dzisiejszych fleszach RMF Max. A kolejny mamy dla was dosłownie za chwilę, o 10. Sprawdzimy też wtedy prognozę pogody, bo jesień przechodzi w tę mniej pogodną odsłonę. Ale zanim przejdziemy do newsów z regionu, mam dla was jeszcze Sexy Magic w RMF Max Oleśnica.

0: Reklama.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Minęła 10:00, przy mikrofonie jeszcze raz Gabriela Jeremenko. Zapraszam na Flash RMF Max Oleśnica. Czujność, spokój i rozmowy z uczniami. To zaleca dziś nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem sytuacja się uspokoiła.
13: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
12: Barbara Nowacka zapowiedziała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów, tak żeby dyrektorzy mogli działać, przeszukiwać plecaki uczniów czy odebrać niebezpieczne przedmioty.
14: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
12: W przedpołudniowym flaszu na bieżąco sprawdzamy dla Was, jak jeździ się po okolicy. W Oleśnicy jest spokojnie i bez większych korków, ale za to jeśli jedziecie S8 do Wrocławia, musicie przygotować się na dłuższy postój. Wszystko w związku z pracami prowadzonymi na wysokości Psiego Pola. Infrastruktura jest tam uszkodzona i trwa naprawa. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Naprawa powinna się zakończyć przed listopadem. Czy będzie nowy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy? Konkurs na stanowisko ogłosił zarząd powiatu. Chętni dokumenty mogą składać do 19 października. Obecnie funkcję w ramach zastępstwa pełni Krzysztof Sztochel, który zastąpił Beatę Krzysińską. Dzisiaj mieszkańcy Oleśnicy muszą zajrzeć do Urzędu Miasta. O 16:00 zaczną się tam konsultacje dotyczące miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Będziecie mogli poznać założenia projektu, porozmawiać o nich, ale też zgłosić swoje opinie i uwagi. Jak mówiliśmy w poprzednim fleszu, możecie głosować w budżecie obywatelskim Sycowa. To też ostatni tydzień, żeby swoje ulubione projekty wybrali mieszkańcy Oleśnicy. Wśród propozycji warietę cyrkowe.
15: Projekt będzie zakładał organizację 3 bezpłatnych przedstawień, podczas których wystąpią mistrzowie nowego cyrku. Będzie to właśnie forma warietta, czyli różnorodnego widowiska składającego się z wielu krótkich numerów artystycznych. Coś takiego było kiedyś robione w Oleśnicy przez Fundację Owca i to się sprawdziło.
12: Opowiadał pomysłodawca Daniel Seweryński. Głosowanie w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego potrwa do najbliższej niedzieli. Będzie trochę na poważnie, trochę na wesoło i ze sporą dawką wiedzy. W Bibliotece w Oleśnicy szykuje się wydarzenie, które pozwoli m.in. zrozumieć tradycje dotyczące święta zmarłych w różnych kulturach.
16: Koszmarna Biblioteka to taka inicjatywa naszej tutaj lokalnej społeczności związanej z fantastyką. Organizujemy te fantastyczne biblioteki, nasze cykliczne imprezy i stwierdziliśmy, że chcemy spróbować zrobić taką koszmarną bibliotekę, czyli taki wieczór tematyczny związany trochę z grozą, trochę ze śmiercią, trochę z różnymi tematami właśnie wokół jakby tego też święta zmarłych.
12: Zapowiadała Anna Jach z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej imienia Mikołaja Reja. Koszmarna biblioteka już 30 października.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Trochę słońca, trochę chmur przewidują eksperci w kolejnych godzinach w Oleśnicy. Temperatura, jeśli się podniesie, to niewiele. Dziś w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 12. W najbliższym czasie w mieście i okolicach może przelotnie popadać. Ciśnienie jest wysokie i na takim poziomie się utrzyma. Zmieni się za to biometr. Na razie źle na nas oddziałuje, ale po południu ma być obojętny. Wiatr w porywach powieje mocniej, przez to może nam się wydawać, że jest jeszcze chłodniej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Od świtu do świtu.
17: Po 10 mam dla Was kolejny doskonale dobrany miks hitów na Maxa i Oskar Cymes go zaczyna, a za chwilę pojawi się też muzyczna perełka, więc to kolejny powód, by zostać z RMF Max Oleśnica. Sopran, cześć!

Seasons w RMF Max i to odpowiednie tempo na poniedziałek w pracy. A teraz obiecana muzyczna perełka i tym razem to będzie coś wyjątkowego od Beyoncé. I co ciekawe, to pierwszy singiel z jej debiutanckiego albumu, a rapujący w numerze Jay-Z dołączył do projektu w nietypowych okolicznościach, bo jak właśnie wyczytałem, pojawił się w studiu o 3 w nocy, przesłuchał kawałek i w zaledwie 10 minut zaimprowizował swoją wstawkę. Efekt był taki, że jego szybki freestyle znalazł się bez większych poprawek w finalnej wersji utworu. I teraz możecie to sprawdzić, bo Crazy in Love od Beyoncé i Jay-Z gramy wam w RMF Max Oleśnica.

0: rana.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
4: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. InstalGrunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. InstalGrunt, twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
9: masz! Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Zdrów Woskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Krzywów.
20: Sylwia.
21: We are the Swedish House Mafia.
22: Hey, this is Taylor Swift.
23: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

Fajny klimat w poniedziałek w RMF Max Oleśnica to On Tonight. A ja chciałbym wam przypomnieć, że mieszkańcy Oleśnicy mają dziś okazję wziąć udział w konsultacjach dotyczących miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie startuje o godzinie 16 w sali obrad Urzędu Miasta i potrwa do 17. No i teraz uwaga, bo to jest ważne. Jeśli nie wyrobicie się osobiście, to organizatorzy przewidzieli też formułę hybrydową, co oznacza, że można dołączyć także online, a link jest już teraz na miejskich stronach. Jak się dowiedziałem, podczas konsultacji przedstawione zostaną główne założenia planu oraz propozycje działań adaptacyjnych i uczestnicy mogą wyrazić swoje opinie, przedstawić uwagi i, co ważne, zasugerować zmiany. Więc to szansa na realny wpływ na miejską strategię i to coś dla każdego mieszkańca Oleśnicy. Przypominam, spotkanie dziś o 16, a teraz do pracy w RMF Max Oleśnica, numer, który strasznie lubię. Więcej słońca. Moving to the Sun już teraz u nas.

0: jest Vibe do pracy. Aloner w RMF Max i to nasza nowość. Tak wjeżdżamy w ten poniedziałek na pełnej petardzie. A może być jeszcze grubiej, bo jak po 17 zadzwoni telefon... Nawet z takim oldschoolowym dzwonkiem, to może się okazać, że zaraz zgarniesz 1 000 000 złotych w złotej kumulacji w RMF Max. Uwierzcie mi, to jest realna szansa na realną kasę. Jeszcze dzisiaj możesz się ustawić do końca życia, albo chociaż przytulić 5 000 złotych w gotówce z sejfu i to też jest fajne. Wystarczy teraz wysłać SMS-a o treści MAX na 7467, powtarzam, to nowy numer, 7467 za 4,92, albo wejść na rmfmax.pl i już jesteś w grze o 1 000 000 złotych.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Trochę słońca, trochę chmur przewidują eksperci w kolejnych godzinach w Oleśnicy. Temperatura, jeśli się podniesie, to niewiele. Dziś w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 12. W najbliższym czasie w mieście i okolicach może przelotnie popadać. Ciśnienie jest wysokie i na takim poziomie się utrzyma. Zmieni się za to biometr. Na razie źle na nas oddziałuje, ale po południu ma być obojętny. A wiatr w porywach powieje mocniej, przez to może nam się wydawać, że jest jeszcze chłodniej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: RMF Max.
2: RMF Max Oleśnica.

fajnym odświeżeniu. Cyril w RMF Max Oleśnica. A ja się właśnie dowiedziałem, że padł oleśnicki paszportowy rekord. 10 tysięcy dokumentów wydano u nas w rok. To dopiero paszportowy maraton. Biuro paszportowe w Oleśnicy, świeżynka na mapie urzędowej, od niecałego roku już pokazało, że jest popularnym miejscem i przez okienka biura przetoczyło się 10 tysięcy osób, a każda gotowa na podbój świata. Czy to bliskość portu lotniczego we Wrocławiu sprawia, że lokalni pasażerowie ruszyli tłumnie po paszporty? Nie wiem. Tak czy inaczej, zanim zaczniecie liczyć ryż na Bali, musicie najpierw odebrać

0: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.

0: podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
2: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
3: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
4: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
3: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
4: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
3: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
4: A jazda próbna?
3: Na miejscu przetestujesz każdy model.
4: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
3: Lokata banku pocztowego.
2: Biorę.
3: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: I po reklamie.
5: Już 11:00. Z wami niezmiennie Gabriela Jaremenko. Zapraszam na przedpołudniowy flash RMF Max Oleśnica. Nawet jeśli macie dopiero 20 lub 30 lat, to wcale nie jest za wcześnie, by zacząć myśleć o emeryturze. Im prędzej zaczniemy na nią odkładać, tym więcej dostaniemy później. To dają nam pracownicze plany kapitałowe.
6: W programie uczestniczą trzy strony: pracodawca, pracownik i państwo. Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika, które otrzymuje pracownik tylko dlatego, że zapisał się do programu.
5: Tłumaczyła Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK. A my do tematu oszczędzania na emeryturę jeszcze wrócimy.
7: To jest RMF Max Oleśnica.
5: Po serii ataków w polskich szkołach podobny sygnał pojawił się też w powiecie oleśnickim. Tematem zajmuje się reporter RMF Max Piotr Paszkowski.
8: Dzień dobry, jestem. Cześć, Gabi.
5: Piotrze, powiedz proszę, co ustaliłeś?
8: 11-letni uczeń bierutowskiej podstawówki chwalił się, że ma ostre narzędzie i miał powiedzieć, że zrobi z niego użytek. Dyrekcja na miejsce wezwała policję, która nie stwierdziła, aby miał przy sobie jakiekolwiek niebezpieczne narzędzie. Incydent uznał za żart, ale jak się dowiedziałem, to nie pierwszy jego wybryk. Mundurowi o sprawie powiadomią sąd rodzinny i nieletnich.
5: A jeśli widzimy cokolwiek podejrzanego, zwłaszcza w rejonie szkół, nie wahajmy się, aby dzwonić pod numer alarmowy 112. Jeszcze przez godzinę mogą w Oleśnicy potrwać problemy z dostawami wody. Miejska Gospodarka Komunalna realizuje pracę na sieci wodociągowej. Utrudnienia dotyczą części budynków przy ulicach Tołstoja, Rejmonta i Krzywej. Powinny zakończyć się do 12. Rodzicielstwo bez tajemnic. Na takie bezpłatne warsztaty zaprasza gmina Długołęka. W planach 9 spotkań podzielonych na 3 części tematyczne. Pierwsze zajęcia już w najbliższy piątek w Śliwicach. Tematem będzie przede wszystkim komunikacja i relacje z dziećmi. Warsztaty są darmowe, ale obowiązują zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie gminy. Jeśli lubicie jesienny klimat, to w pełni odczujecie go już w najbliższy weekend w Oleśnicy. Odbędzie się kolejny oleśnicki jarmark. Wystawcy cały czas mogą się zgłaszać, a my sprawdziliśmy dla was, kto już jest wpisany na listę.
9: Zgłosili się już rękodzielnicy z wyrobami z wikliny, z biżuterią. Mamy też stoiska gastronomiczne, food trucki, sery, miody. Wszystko to, co zabezpieczy nasze zdrowie przed zimą. Zachęcamy też mieszkańców i też gości z okolicy i z Wrocławia i nawet z dalszych stron. Będzie nam wszystkim bardzo miło gościć państwa w naszym rynku, w naszej pięknej Oleśnicy. Pogoda słoneczna jest zamówiona.
5: Mówiła Marzena Graczyk z Urzędu Miasta Oleśnicy. Przypomnijmy, impreza potrwa od 17 do 18 października. O 11 to już wszystko. To był przedpołudniowy flash w pigułce, a teraz jeszcze szybko sprawdzimy prognozę pogody. Koniecznie zostańcie z nami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Jakie będzie popołudnie w Oleśnicy i okolicach? Już to dla was sprawdzamy. Na niebie sporo chmur, ale zgodnie z prognozami będzie też szansa na przejaśnienia. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się wysokie, warunki biometeo zrobią się obojętne. Tyle z dobrych informacji. Kiepskie są takie, że temperatura dzisiaj maksymalnie wyniesie 12 stopni, a przez silniejsze podmuchy wiatru odczuwalnie może być jeszcze chłodniej. Do tego warto dodać, że wieczorem biomet ponownie zacznie źle wpływać na nasze samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: W każdej chwili Max nadaje hit.
11: To cały czas poniedziałkowe byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica, a do zagrania mam uszykowane hity na Maxa, idealne na poniedziałkowy start. Marlon Hofstadt zaczyna tę godzinę. Sopran, cześć, witajcie ponownie. Jest po 11.

Nowy Romy Schulz w RMF Max Oleśnica na jesienne studenckie imprezy. No bo jesień to czas na aktywność. Każdą aktywność. Wystarczy wyjść z domu. I w Oleśnicy zbliża się prawdziwa gratka dla fanów regionalnych smaków i rękodzieła. Jarmark Oleśnicki odbędzie się na rynku już ten weekend i jak informują organizatorzy, na stoiskach będzie można znaleźć wszystko to, co najlepsze w jesiennej odsłonie. Świeże miody, domowe sery, wędliny, przetwory i pieczywo. Nie zabraknie też rękodzieła. Będzie ceramika, drewniane wyroby i jesienne ozdoby. I to wszystko czekać będzie na tych, którzy chcą wprowadzić do domu wyjątkowy klimat. Jak wynika z informacji na miejskich stronach, udział w wydarzeniu potwierdziło już 30 wystawców, ale organizatorzy zachęcają kolejnych do zgłaszania się. Ilość miejsc nie jest ograniczona. Każda osoba chętna do prezentacji własnych produktów powinna kontaktować się bezpośrednio z urzędem, bo Jarmark Oleśnicki zapowiada się jako jeden z ciekawszych punktów tegorocznej jesieni w regionie. Szykujcie wygodne buty, dobry humor i do zobaczenia tam w weekend. A do pracy leci teraz Wise w RMF Max Oleśnica.

0: Lipka w RMF Max, w poniedziałek w pracy, a za oknem jesień w trybie szaro-buro i deszcz w pakiecie. Ale spokojnie, mamy na to patent. Zamiast narzekać na pogodę, lepiej pomyślcie o słońcu, palmach i grubym portfelu. Złota akumulacja w RMF Max to szansa, żeby zostać milionerem jeszcze tej jesieni. Jeszcze dziś po południu. Sprawa jest prosta. Po 17 finał, a w sejfach czeka minimum 5000 zł. Do zgarnięcia jest też okrągły milion. A ty do gry wchodzisz SMS-em wysłanym pod nasz nowy numer 7467. Zapamiętajcie, 7467 za 4,92 albo klikasz na rmfmax.pl i jesteś w grze o milion złotych w złotej kumulacji RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
15: Przygotuj się na wszystkich świętych niskim kosztem. Seminex zaprasza po chryzantemy, stroiki, znicze i wkłady. Największy wybór, niskie ceny. Seminex, Dobroszyce, Wrocławska 1A i Zawonia, Trzebnicka 16.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej masz.
19: I po reklamie.

0: Zdecydowanie czuć jeszcze weekend w tym numerze. Wasted gra w RMF Max.
1: No, w pogodzie czuć, że jesień dostała prawo stałego pobytu. W Polsce, no ale jeśli
2: jest śmieszne, trochę.
1: Będziesz płacić podatki, możesz zostać. Jakby co. Prognozy pogody to najbardziej aktualne już za chwilę. Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie! Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Pora na najświeższą prognozę pogody. Po południu w Oleśnicy dominować będzie

0: zachmurzenie, choć miejscami pojawią się także przejaśnienia. Ciśnienie pozostanie wysokie, a warunki biometeo jeszcze przez jakiś czas utrzymają się obojętne. Wieczorem ponownie zaczną źle na nas wpływać. Sytuacja z temperaturą też nie wygląda kolorowo. Termometry pokażą dziś w najcieplejszym momencie maksymalnie 12 stopni. W połączeniu z silniejszymi podmuchami wiatru może być odczuwalnie chłodniej, dlatego warto się cieplej ubrać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej. Castorama.

0: podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
7: Przygotuj się na wszystkich świętych niskim kosztem. Seminex zaprasza po chryzantemy, stroiki, znicze i wkłady. Największy wybór, niskie ceny. Seminex, Dobroszyce, Wrocławska 1A i Zawonia, Trzebnicka 16.
8: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
9: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
8: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
9: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
8: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
9: A jazda próbna?
8: Na miejscu przetestujesz każdy model.
9: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
10: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Oleśnica 96 FM.
3: Popołudnie z RMF Max Oleśnica. Mamy 14. Zapraszam na najnowszy flash. Gabriela Jeremenko. Jeśli zapisaliście się do pracowniczych planów kapitałowych na samym początku ich istnienia, to na waszych kontach może być już całkiem spora kwota. Te pieniądze na pewno przydadzą wam się na emeryturze albo nawet wcześniej.
4: Ale z programu bez pomniejszeń można też skorzystać w innych sytuacjach. To jest wypłata w przypadku poważnego zachorowania, także w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Czyli jednym słowem możemy oszczędzać na własne mieszkanie właśnie w PPK.
3: Tłumaczyła Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR, portal PPK.
1: Słuchacie RMF Max, Oleśnica.
3: To już rok. Tak długo w Oleśnicy działa biuro paszportowe. To duże udogodnienie dla mieszkańców miasta i okolic, z którego chętnie korzystają.
5: Aby zdobyć paszport, nie trzeba już jeździć na przykład do Wrocławia. Od momentu otwarcia oleśnickiego biura wydano w nim już 10 tysięcy dokumentów.
6: Z punktu korzystają nie tylko mieszkańcy Oleśnicy, ale również mieszkańcy sąsiednich gmin. Głównie są to goście z Długołęki, z Milicza, z Namysłowa, z Ostrzeszowa, z całego powiatu oleśnickiego.
5: Mówił burmistrz Adam Horbacz. Wizytę można umówić przez internet lub skorzystać z biletomatu.
3: Informował nasz reporter Piotr Paszkowski. Przypominamy, tydzień został mieszkańcom Sycowa na oddanie głosu w budżecie obywatelskim. Głosowanie potrwa do 19 października. Koniecznie sprawdźcie, które zadania są waszym zdaniem najlepsze i najbardziej potrzebne. Nikt nie zna miasta tak, jak jego mieszkańcy. Możecie w sumie zagłosować na 3 projekty, po jednym w każdej z 3 kategorii kwotowych. Łącznie do wydania jest 249 tysięcy złotych. Zostajemy w temacie budżetu obywatelskiego, ale przenosimy się do Oleśnicy. Tam głosowanie zakończy się w najbliższą niedzielę. A dzisiaj od rana w RMF Max opowiadamy wam o jednym z projektów, czyli cyrkowe varieté. To propozycja darmowych występów mistrzów nowego cyrku.
7: Jest to projekt 12, czyli ostatni, varieté cyrkowe. Żeby zagłosować, trzeba wpisać w wyszukiwarkę Oleśnicki Budżet Obywatelski, wejść w zakładkę Głosuję, wybrać projekt, który nas interesuje. Ja oczywiście zachęcam na projekt 12, ostatni, varieté cyrkowe.
3: Mówił autor projektu Daniel Seweryński. Wejdźcie na stronę Budżetu Obywatelskiego i zagłosujcie na zadanie, którego realizacja waszym zdaniem najbardziej przyda się Oleśnicy. W tym mieście do wydania jest 1 000 000 zł. Pora na sport i krótkie podsumowanie tego, co działo się w miniony weekend. Za nami 6. kolejka gminnych rozgrywek piłkarskich seniorów. Na czele tabeli drużyna Boguszyce Osiedle. A w najbliższą sobotę znowu czekają nas piłkarskie emocje. Na Orliku Przywileńskiej po raz kolejny w piłkę zagrają młodzicy i trampkarze. Za nami również rozgrywki w ramach turnieju siatkarskiego. To była pierwsza kolejka z planowanych 8. W turnieju bierze udział 11 drużyn męskich i 12 żeńskich. Kolejne mecze zaplanowano na 22 i 25 października.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W najbliższych godzinach w Oleśnicy nadal będzie sporo chmur, choć od czasu do czasu mogą pojawić się też przejaśnienia. Temperatura utrzyma się w okolicach 12 stopni, ale przez silniejsze porywy wiatru odczuwalnie może być nieco chłodniej. Ciśnienie pozostanie wysokie, na razie warunki biometeo nie powinny wpływać na nasze samopoczucie, jednak wieczorem zaczną na nas kiepsko oddziaływać. Po zmroku temperatura będzie się szybko obniżać, dlatego na późniejsze wyjścia przyda się cieplejsza kurtka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco? Wiadomo, 4 po 14. Naukowcy już wiedzą, w kształt jakiej litery układa się krzywa naszego dobrego samopoczucia.
11: To taka mała podpowiedź.
10: Zawsze lepiej U niż D, nie? Asia Meus, Irek Jakubek.
11: Dzień

0: Cały weekend mówiłam, że I'm not ready, a poniedziałek i tak przyszedł. No i co?
1: 15 po drugiej, przynajmniej tyle. To jest dobra wiadomość. Mamy świetną informację dla wszystkich, którzy tak by chcieli coś fajnego do pogadania w czasie popołudniowej kawki w pracy. Tak jak się przerwa w pracy zdarzy, to pamiętajcie, można zagadać do wszystkich na okoliczność naszego samopoczucia, które, jak ustalili naukowcy, układa się w pewien kształt litery U.
0: Czyli rodzisz się, jesteś na samej górze tego U, potem żyjesz, masz 47 lat, dotykasz dna litery U, a potem już rośnie. Tylko lepiej.
1: Super. Ja mam takiego kolegę, który ma dokładnie 47 lat.
0: Ja też mam.
1: I on ma zupełnie odwrotny. Tylko on akurat bardzo niewyraźnie pisze to.

0: Bass negocjator, bass spouse way.
1: Tak, to jest takie zjawisko, że ten rytm cię może wprowadzić w ochotę do tańca i poczujesz to jeszcze zanim twój mózg zdąży o tym pomyśleć, żeby to zrobić.
0: To tak mają ci, którzy myślą mózgiem, nie? Wiadomo, 22 po drugiej w pracy.
1: Co ty
0: to
1: mówisz?
0: Może być różnie, przecież na tej porze wszyscy już działają automatycznie. Pozdrawiamy tych, którzy w pracy słuchają m.in. nowej Miley Cyrus. Jeszcze więcej świetnych numerów? Już za chwilę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Neonet, Neonet,
14: to korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
15: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
13: Neonet.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Zdrów Łuskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
20: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
2: Oleśnica 96 FM.

0: Poniedziałek po południu to jest idealny moment na piękną historię o miłości.
1: Pozwólcie, że opowiemy wam o spotkaniu twoim, sejfu i być może miliona złotych.
0: Każdy chce go mieć, bez względu na płeć. Dziewczyny i chłopaki szaleją na jego punkcie, bo on ma bardzo bogate wnętrze. A wiadomo, że wnętrze jest najważniejsze.
1: Milion do wzięcia w złotej kumulacji w RMF Max i to ty dzisiaj masz szansę zostać milionerem.
0: I pamiętaj, jak z nim będziesz, to nikogo nie zdradzisz. Fajnie, co? SMS, podam jego numer, bo to jest taki gość, co warto znać jego numer. Przypominam, wnętrze bogate ma milion. 7467 i bez względu na swoje imię przedstaw się jako Max. 7467, wyślij Max za 4,92 i tak wchodzisz do gry, której stawką jest milion.
1: Ale żeby było więcej opcji miłosnych, to mamy też dla was drugą drogę. www.rmfmax.pl. Tam też możecie się zgłaszać.
0: Najbardziej mnie zaskakuje, że to ty o tym powiedziałaś. Max 7467. Wchodźcie teraz do gry o milion złotych.

0: RMF Max. Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
1: Firma postanowiła zakupić sobie ekspres wiś. Tylko że się okazało, że w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
2: Aha, bo był wpięty w sieć.
1: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres. To była tak

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
2: Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: I po reklamie.

0: Kamila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: W najbliższych godzinach w Oleśnicy nadal będzie sporo chmur, choć od czasu do czasu mogą pojawić się też przejaśnienia. Temperatura utrzyma się w okolicach 12 stopni, ale przez silniejsze porywy wiatru odczuwalnie może być nieco chłodniej. Ciśnienie pozostanie wysokie. Na razie warunki biometeo nie powinny wpływać na nasze samopoczucie, jednak wieczorem zaczną na nas kiepsko oddziaływać. Po zmroku temperatura będzie się szybko obniżać, dlatego na późniejsze wyjścia przyda się cieplejsza kurtka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: No nie ma takiej kawki, którą teraz warto by było pić, bo to już za 5:03, jak się ktoś umówił na 8 godzin i zaczął dzisiaj punktualnie o 7 rano, to jest dobry moment, żeby kawę wypić w pracy dopiero jutro.
1: Czy mówiąc krótko, kończcie na dzisiaj. Robotę kończcie na dzisiaj.
0: Mi dwa razy takich rzeczy nie trzeba powtarzać. Wiem. Asia Mełz, Irek Jakubek, bardzo wam dziękujemy. Już za chwilę kanał nadawczy.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
3: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
4: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
5: I po reklamie.

0: Cleo.
1: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Oleśnica 96 FM.
3: Wybiła 15. Czas na najnowszy flash RMF Max Oleśnica. Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii wędruje do Roberta Holla i Michaela Woodforda. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich pracę pod tytułem Mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Profesor Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Wistula i Politechniki Warszawskiej, wyjaśnia, jak ich prace wpływają dziś m.in. na polską politykę pieniężną.
4: One się bardzo przyczyniły do tego, w jaki sposób działa polityka gospodarcza, w jaki sposób działa dzisiaj na przykład Narodowy Bank Polski. Na przykład prace Woodforda miały kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób dzisiaj podchodzi się do prowadzenia polityki pieniężnej, czyli do zmian stóp procentowych.
3: Dodał profesor Orłowski.
1: To jest RMF Max Oleśnica.
3: W RMF Max zawsze trzymamy rękę na pulsie i wiemy, co dzieje się w regionie. Za godzinę w Urzędzie Miasta w Oleśnicy ruszą konsultacje z mieszkańcami. Będą dotyczyć miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Poznacie założenia projektu, będziecie mogli też zgłosić swoje uwagi i opinie. Pasażerom komunikacji zbiorowej przypominamy. Dzisiaj na trasę Oleśnica-Dobroszyce-Twardogóra wyjechała nowa linia autobusowa TP9. Rozkład jazdy znajdziecie na stronie powiatu oleśnickiego na Facebooku. To nowe połączenie będzie działać do 11 grudnia. Wtedy właśnie ma zostać uruchomione planowane połączenie kolejowe. Już w najbliższy weekend jesienny jarmark oleśnicki. Będzie biżuteria, rękodzieło z wikliny, sery czy miody. Wystawcy z takimi produktami zadeklarowali już swoją obecność. Kolejni wciąż mogą się zgłaszać. To nie ostatnia tego typu impreza w tym roku. Zapowiada Marzena Graczyk z Urzędu Miasta.
5: Kolejny w połowie listopada i później przed samymi świętami grudniowy. I tak naprawdę te jarmarki, które są albo świąteczne, albo bardzo letnie, albo związane z Dniami Europy, są zawsze z bogatszą ofertą atrakcji, występów artystycznych. Natomiast te pomiędzy traktujemy bardziej jako handlowe jarmarki.
3: W przyszłym roku formuła jarmarków ma się trochę zmienić. I jak zapowiadają pracownicy Urzędu Miasta, jarmarki będą piękniejsze. Koszmarna biblioteka. O tej atrakcji słuchacie dzisiaj na antenie RMF Max. Imprezę zaplanowano 30 października w bibliotece przy ulicy Reja. Będą wykłady o tym, dlaczego lubimy się bać, czy o tradycjach święta zmarłych. Ale zaplanowano też rozmowy o wampirach, bingo czy koszmarne karaoke.
6: Ten program jeszcze cały czas się tworzy, więc to na razie są takie wstępne założenia. Rozpoczynamy o godzinie 18 30 października, więc zapraszamy do biblioteki. Obowiązkowy strój, także będzie to taka impreza, na którą można się przebrać. Zapraszamy osoby szczególnie 15+ i starszych, bo jakby chcemy, żeby to była taka impreza też trochę dla młodzieży, dla dorosłych, żebyśmy się wspólnie razem tutaj pobawili.
3: Wieczór będzie trochę wesoły, trochę refleksyjny, dodała Anna Jach z Oleśnickiej Biblioteki. A teraz czas na flash sportowy w RMF Max. Zaprasza Krzysiek Chwaliński.
1: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Popołudniowy flash sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Będzie nią Polka Magdalena Fręch, która zmarnowała aż 4 piłki meczowe, ale i tak ostatecznie pokonała zawodniczkę z Tajlandii Sound Q. Teraz piłkarska ekstraklasa. Dziś w zaległym meczu trzeciej kolejki GKS Katowice zagra na własnym stadionie z Wieczystą Kraków. Mecz o 20:30. O 18:00 na zapleczu ekstraklasy Stal Rzeszów zmierzy się z Lechią Gdańsk. To jeszcze o kłopotach Jagiellonii Białystok. Na kilka tygodni z powodu kontuzji został wyłączony z gry słoweński napastnik Nick Prelec. Z tego samego powodu nie gra także Norbert Wojtuszek. Tymczasem już w czwartek Jaga w Lidze Europy podejmie u siebie Ararat Armenię.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Dzisiaj w Oleśnicy jest dość zimno, wieczór też szykuje się chłodny. Co prawda chmur ma prawie nie być, ale za to po zmroku temperatura szybko zacznie spadać. Do tego warunki biometeo się zmienią, będą nam przeszkadzać i mocniej odczujemy zmęczenie. W nocy słupki termometrów zbliżą się jeszcze bardziej do zera, konkretnie w okolice piątki. Jutro w ciągu dnia będzie cieplej, maksymalnie około 14 stopni. Do tego synoptycy znowu zapowiadają trochę słońca, trochę chmur.
8: Mamy 4 minuty po godzinie 15 i my dzisiaj z Michałem mamy jedno marzenie, żeby nie dostać ataku kaszlu.
9: Cała Polska chyba walczy z kaszlem.
8: Chyba tak.
9: Życzymy wam w takim razie, żeby was kaszelek też nie męczył i dzień dobry.
8: Natalia Kawałek.
9: Michał Siwek.
8: To jest kanał nadawczy. 4 minuty po 15. Eli Oaks, Lawinia. Jedziemy.

0: Dubdogs za nami, słuchajcie, wielkomiejski szum, natłok wrażeń.
1: A czy szukasz znaku, który się okaże drogowskazem?
0: Tym razem nie sięgam do książek, gazet.
1: Wiesz co, ja mam przeczucie, że muszę uciec w uczucie. I to uczucie bardzo przyjemne, takiego momentu imprezy, kiedy chcesz śpiewać piosenkę, którą znasz na pamięć ty i cały klub, cały pub zna to tak samo dobrze jak ty.
0: Ja myślę, że wiecie doskonale, co my teraz dla was zagramy.
1: Zrobimy to.
0: Proszę bardzo, Sacrum, Mezo i Kasia Wilk dla was w RMF Max.
1: Kochani, dajemy na full i śpiewamy.

0: Neo Fly High w RMF Max, jest 15.18 i Nobel kolejny, przyznany.
1: Słuchaj, nawet dwa. Nobel z ekonomii do dwóch panów tym razem poleciał. Z Ameryki pan Robert E. Hall i Michael Woodford dostali, słuchaj, Nagrodę Nobla za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. No co ty na to?
0: To brzmi jak coś, za co można dostać Nobla.
1: Prawda? Ja zaczęłam trochę czytać o tym, bo stwierdziłam, że nie rozumiem.
0: Już mi zaimponowałaś.
1: Słuchaj, nie, ja przeczytałam dwa zdania i jest jeszcze gorzej, że usprawnili prowadzenie skutki polityki stabilizacyjnej i odpowiednio dobrane w czasie działania z zakresu polityki fiskalnej i pieniężnej pozwalają łagodzić szczyty i dołki wahań koniunkturalnych.
0: Natalia, tak lubię, jak mówisz słowa, których nie rozumiem.
1: Ja też ich nie rozumiem, ale rozumiem, dlaczego panowie dostali Nobla, to im się należało, z całą pewnością.
0: Ale uważam, że to nie są jedyni ludzie, którym się należy Nobel z ekonomii, uważam, że jest ich więcej wśród słuchaczy RMF Max. Za co dla was Nobel z ekonomii? Ja wczoraj kupiłem... wczoraj się okazało, że kupiłem jogurt z krótką datą, on był dzięki temu na promocji, a i tak nie zdążyłem go zjeść, więc jakby Nobel z ekonomii dla mnie.
1: Totalnie.
0: Jej!
1: Zastanawiam się, czy ja za coś bym mogła dostać Nobla. Pewnie się coś znajdzie, ale bardziej to byśmy chcieli, żebyście się wy pochwalili tym, za co Nobla moglibyście dostać tego ekonomicznego. Co takiego się wydarzyło w waszych życiach, na przykład dzisiaj z rana? Dajcie znać.
0: Messenger RMF Max.

0: To Bob Sinclair w RMF Max w kanale nadawczym Świecie Zatrzymaj Się. Tak było śpiewane przed momentem i świat się zatrzymuje faktycznie, bo tydzień noblowski trwa. Dzisiaj Nobel z ekonomii, nawet podwójny, za rzeczy, których nie rozumiemy.
1: Za coś ekonomicznego.
0: Bardzo. Ale szukamy ludzi, was w sensie, słuchaczy RMF Max, ekipa, za co wy Nobla z ekonomii moglibyście dostać?
2: Słuchajcie, ja powinnam dostać nagrodę Nobla, ponieważ kupiłam 3 bilety na koncert, który odbył się wczoraj. O którym zapomniałam.
1: Tak jest! Brawo! Nobel z ekonomii RMF Max! Gratulujemy, czekamy na więcej głosówki na Messenger RMF Max przyjmujemy. A propos koncertów jeszcze. Na koncert Gipsa dzisiaj będziemy was wysyłać, tylko to po 16, więc jak ktoś lubi taką muzykę, to zostańcie koniecznie z RMF Max. Ale jak ktoś nie lubi, to też zostańcie z RMF Max.
0: Tutaj ekonomia jest bardzo prosta, opłaca się zostać z RMF Max, niezależnie od tego, co wam tam po głowie siedzi.

0: Michał, czy ty wierzysz? Ale szczerze, wierzysz?
1: Szczerze? Mhm. Ale tak naprawdę szczerze?
0: Tak, 100%, no.
2: Wierzę.
0: To dobrze, bo ja też.
1: Milion do zgarnięcia i musicie w to uwierzyć, że on jest naprawdę do zgarnięcia. Złota akumulacja, już po 17 finał, już po 17 losowanie i przypominamy, że w sejfach minimum 5000 złotych, a do wygrania nawet milion.
0: No właśnie, kto by się przejmował 5000, które są spoko nagrodą pocieszenia, kiedy można mieć milion? 6 zer można sobie dopisać do konta. I to nie na minusie, a na plusie.
1: No bo ten milion jest taki nieuchwytny. To tak jak mówisz milion, to sobie myślisz, a to jakaś tam duża kasa, której nigdy nie będę miał. Nie, trzeba uwierzyć. On istnieje, on może być wasz. Jak? Oczywiście zgłaszacie się do złotej kumulacji, do losowania, wysyłając hasło MAX pod 7467. Przypominam numer 7467 za 4,92 z VAT.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phoenix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phoenix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.
7: Dzisiaj w Oleśnicy jest dość zimno, wieczór też szykuje się chłodny. Co prawda chmur ma prawie nie być, ale za to po zmroku temperatura szybko zacznie spadać. Do tego warunki biometeo się zmienią, będą nam przeszkadzać i mocniej odczujemy zmęczenie. W nocy słupki termometrów zbliżą się jeszcze bardziej do zera, konkretnie w okolice piątki. Jutro w ciągu dnia będzie cieplej, maksymalnie około 14 stopni. Do tego synoptycy znowu zapowiadają trochę słońca, trochę chmur.

0: Lerek Nowator, moja panienka, jest taka piękna. Piękne są też nagrody Nobla z ekonomii, które przyznajemy teraz tutaj w kanale nadawczym. Wam, droga ekipa RMF Max, bo wam się należą za bardzo różne osiągnięcia ekonomiczne.
1: Ja powinnam dostać Nobla z ekonomii, bo rozmieniając na koncie pieniądze ze złotówek na euro, zrobiłam to odwrotnie. Rozmieniłam najpierw euro na złotówki, które już miałam, a potem odwrotnie dopiero tracąc na tym 150 zł.
2: Tak jest, brawo!
0: Tu się doda, tam się odejmie. Ktoś na tym wyjdzie na plus. Raczej kantor, ale nieważne.
2: Maksowe Noble z ekonomii, ciąg dalszy.
3: Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja bym chciała przyznać sobie Nobla za to, czy zapomniałam zatankować samochodu.
0: Woohoo! Ile kasy zostaje w portfelu, to jest piękne. To jest Nobel z ekonomii, jakiś nadnobel nawet.
2: Jak oszczędzić pieniądze? Po prostu nie tankuj.
0: Genialne.
4: Reklama. Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej InstalGrunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. InstalGrunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. InstalGrunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media

0: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals. W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer, moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Alior Bank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
6: Słuchacie RMF Max, poniedziałek, godzina 16, pora na flash i prognoza pogody. Gabriela Jeremenko, zapraszam. Nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych na piątek zwołuje rząd. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowy przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
7: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
6: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Słuchacie RMF Max, Oleśnica.
6: Rodzice, dajcie głośniej. Dyskusyjny klub książki zaprasza Was na warsztaty. 29 października w Bibliotece pod Sobą w Oleśnicy dowiecie się, jak rozmawiać z dziećmi o przyszłości, wzbudzać ich ciekawość, ale też poczucie sprawczości. Warsztaty poprowadzi dr Anna Hildebrandt-Mrozek. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie Oleśnickiej Biblioteki. Przenosimy się do Dobroszyc. To właśnie tam spotkają się miłośnicy szachów. Zawalczą o Puchar Wójta. O szczegółach turnieju nasz reporter.
8: Szachowe emocje już 24 października w Dobroszycach. O godzinie 10 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury rozpocznie się piąty turniej szachowy o Puchar Wójta gminy Dobroszyce. Przy szachownicach spotkają się zawodnicy w różnym wieku podzieleni na trzy kategorie: juniorów młodszych od 11 roku życia, młodzież od 12 do 18 lat oraz dorosłych. Zapisy prowadzone są online. Szczegóły i regulamin można znaleźć na stronie GCK w Dobroszycach.
6: Informował Piotr Paszkowski. Czy dworzec PKP w Oleśnicy ma szansę wygrać konkurs na dworzec roku? Budynek dostał się już do finałowej szóstki, a teraz potrzebuje Waszych głosów. Możecie oddawać je codziennie do 15 października. Celem konkursu jest docenienie miejsc przyjaznych pasażerom oraz zachęcenie do poprawy jakości infrastruktury kolejowej. Jeszcze raz wracamy do tematu oleśnickiego budżetu obywatelskiego. Jak już informowaliśmy, głosowanie na projekty potrwa do niedzieli. O wszystkich inicjatywach przeczytacie na stronie oleśnickiego budżetu. Jedną z propozycji jest projekt numer 12, czyli występy cyrkowe varieté.
9: A czemu warto niech zagłosować? Dlatego, że to pozwoli nam na powrót do tego, co wszyscy mieszkańcy Oleśnicy lubią, czyli owce tylko zrealizowanej zimą.
6: Mówił Daniel Seweryński, pomysłodawca projektu. Na koniec szybka wizyta w Sycowie. Tam 18 października wystartuje 9. sycowski bieg pogoni. Biegacze spotkają się w parku miejskim. Będą dystanse dla młodszych i bardziej doświadczonych. Jeśli chcecie wziąć udział, wciąż możecie się zapisać. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na Facebooku Sycowa.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Wieczór w naszym mieście będzie zimny. Gdy zajdzie słońce, słupki termometrów szybko spadną poniżej dziesiątki. Ciśnienie wciąż ma utrzymać się wysokie, ale warunki biometeo znowu zaczną nam przeszkadzać. A zgodnie z prognozami niebo ma być niemal bezchmurne. W nocy zrobi się jeszcze chłodniej, będzie około 5 stopni. Na jutro eksperci znów przewidują mieszankę słońca i chmur. Temperatura we wtorek podniesie się maksymalnie do 14. Z plusów nie powinno padać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Post Malone i Sunflower. Od tego zaczynamy godzinę 16. Dzień dobry, Michał Siwek.
4: I Natalia Kawałek, a za chwilę będzie też dziewczyna, która sprawi, że będziecie mieli ochotę trochę potańczyć, Dua Lipa, także zostańcie blisko, jeżeli chcecie ją usłyszeć, a ten numer, no myślę, że w radiu jest rzadko grany.
3: No to dajcie głośniej. A my za chwilę sprzedajemy wam informacje, jak zdobyć bilety na koncert Gipsa na Torwarze z cyklu Zrobiłem to dla nurtu.

0: To Marlon Hofstadt w RMF Max, I Like. A co my w kanale nadawczym lubimy? No lubimy wam rozdawać bilety. I obiecaliśmy, że będziemy mieli bilety na naprawdę mega koncert. Gips wraca z trasą, zrobiłem to dla nurtu. I w Warszawie, na Torwarze, będzie już w najbliższą sobotę.
1: To jest 17 października, sprawdźcie sobie, czy macie coś zaplanowane. Jeżeli nie, no to zawalczcie sobie o bilety na doskonały koncert. No bo trzeba sobie tej jesieni trochę czas umilać, zgadza się?
0: Zgadza się, a najlepiej sobie umilać czas ekipą, więc to nie tak, że damy jeden czy tam dwa bilety na biednie. Nie, kochani, na bogato lecimy. Cztery bilety dla całej ekipy. O, w ten sposób, to chciałam powiedzieć.
1: No a teraz zdradzamy, jak o te bilety zawalczyć. Słuchajcie, gramy w Państwa Miasta.
0: Gramy.
1: I są cztery kategorie.
0: Aha.
1: Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla gipsa?
0: Mhm, w sensie dla biletów na gipsa albo dla gipsa samego. To już interpretacja dowolna.
1: Jeszcze raz. Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla gipsa. Ja odliczam, ty mówisz stop. X,
0: dobra.
1: Y, Z.
0: Stop.
1: I.
0: Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla biletów na literę I. Piszecie to wszystko na Messengerze do RMF Max. No i sobie potem pogadamy, no.
1: Zapraszamy.
2: RMF Max.

0: Uwaga, rzeczy na i zdaniem Kamila. Wasabi i wziąłbym go na kepsa.
1: To nawet nie jest blisko i, ale jak tutaj Kamil dobrze zauważył, że chyba wszystko miało być na i, trochę popsuł. Tak, byku, popsułeś, ale możesz to naprawić jeszcze.
0: Przypominamy kontekst, bo wysyłamy 4 osoby na koncert Gipsa na Torwarze. Zrobiłem to dla nurtu. Tak się nazywa ta trasa, a wy się możecie na nią dostać, grając z nami w Państwa Miasta. Hasła, które musicie nam napisać na i, to państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla Gipsa.
1: To jest dużo, napisać 4 rzeczy i każda z tych rzeczy musi zaczynać się na literę i, bo taka wypadła właśnie jak powiedziałam stop i Michał powiedział no to na i trzeba. To jest no trudne, niestety, ale dacie radę.
0: Trudne chipsy się na i. Ja sam nie potrafię wymyślić, więc trudne zadanie macie, no ale trzeba się wysilić, żeby dostać tak epickie bilety na koncert. Więc jeżeli chcecie usłyszeć to na żywo...
1: A to dobrze, bo ja nie tylko w aucie, a na koncercie, moi drodzy, jeszcze lepiej, więc warto się postarać. Piszcie na priv do RMF Max na Messengerze albo na Instagramie. Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla biletów na Gipsa. Wszystko na literę i. RMF Max.

0: jest nowość na naszej antenie. Taylor Swift i Patient Zero w RMF Max, a z nami nowa też na naszej antenie, Sylwia. Cześć Sylwia.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam? Dobrze ci popołudnie mija? Poniedziałek spoko?
1: Tak, aktualnie wracam z pracy, także jak najlepiej.
0: O, idealny etap już popołudnia. To słuchaj, jest szansa, że będzie jeszcze fajniej. Masz plany na sobotę?
1: Właśnie tak się składa, że w czwartek wybieram się do przyjaciółki do Warszawy, więc dlatego w sumie wzięłam udział w tym konkursie, bo stwierdziłam, że jeżeli by się udało, to zawsze chciałam pojechać na koncert Gipsa, także idealnie by się złożyło.
0: Co za przypadek, nie?
2: To się wszystko bardzo idealnie składa, Sylwia, bo my akurat mamy takie cztery wejściówki na Gipsa, tylko trzeba było wziąć udział w zabawie. Państwa miasta wszyscy znają, a dziś hasła to państwo, miasto, rodzaj Gipsa i co byś zrobiła dla Gipsa. Sylwia, jedziesz na literę I.
0: Państwo?
1: Indie.
0: Miasto?
1: Inowrocław.
0: Rodzaj Gipsa?
1: Intrygówki.
0: Mhm, czyli jakie by to były Gipsy?
1: Takie, które smak każdemu by prawdopodobnie dopasował się.
0: Okej, okay, obronione. To jeszcze co byś zrobiła dla Gipsa na literę I?
1: Igla w lecie. Jeszcze nie wiem jak, ale...
2: No słuchaj, będziesz musiała zrobić, no
0: cóż,
2: Gips tam będzie czekał pod torwarem na to iglo. Jesienią też zaliczy podobno, już dzwoniliśmy i pytaliśmy. Dobrze, słuchaj, na Gipsa lecisz oczywiście ty razem z tą przyjaciółką i jeszcze dwójkę ludzi możecie zabrać, bo to poczwórna wejściówka dla was. A teraz Gips.
1: Super,
2: i Stan.
1: Dziękuję bardzo.
2: W RMF Max właśnie dla was.
1: Dziękuję.

0: Gips lubi ten stan, a my lubimy, kiedy ludzie wygrywają. Znowu milion w złotej kumulacji do zgarnięcia i trzeba uwierzyć, że to jest prawda.
1: Trzeba sobie to jakoś zaafirmować, że to do was będziemy dzwonić dzisiaj w tym temacie, ale warto jest wysłać tego SMS-a dzisiaj nie tylko ze względu na to, że dzisiaj możecie wygrać milion, ale tym jednym SMS-em wchodzicie od razu do walki o to, co będzie w piątek, a w piątek do zgarnięcia nie tylko milion, ale też czarne Volvo XC40.
0: Podobno czerwone są najszybsze, ale to czarne mają najwięcej klasy.
1: Tak, one robią największe wrażenie na mieście. Wiadomo, że jakaś szycha jedzie, więc jeżeli szychą chcecie zostać dzięki RMF Max, no to łapcie za telefon i wyślijcie SMS-a z hasłem Max na nasz nowy numer 7467 za 4,92. No i pamiętajcie, ten jeden SMS to jest szansa na dwa finały. Dzisiaj i w piątek. A w piątek nie tylko milion, ale również bardzo fajne auto.
0: Dziś w sejfach minimum 5000. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
12: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
11: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
12: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
11: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
12: A jazda próbna?
11: Na miejscu przetestujesz każdy model.
12: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
15: I po reklamie.

Wieczór w naszym mieście będzie zimny. Gdy zajdzie słońce, słupki termometrów szybko spadną poniżej dziesiątki. Ciśnienie wciąż ma utrzymać się wysokie, ale warunki biometeo znowu zaczną nam przeszkadzać. Zgodnie z prognozami niebo ma być niemal bezchmurne. W nocy zrobi się jeszcze chłodniej, będzie około 5 stopni. Na jutro eksperci znów przewidują mieszankę słońca i chmur. Temperatura we wtorek podniesie się maksymalnie do 14. Z plusów nie powinno padać.

0: Wszystko, czyli Mrozu, Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w RMF Max na chwilę przed godziną 17.
1: Badania są, słuchajcie, ciekawe opowiem. Mhm. 10 minut nawet korzystania z AI, jak się okazuje, może znacząco obniżyć naszą wytrwałość w myśleniu.
0: A to ładna jest wytrwałość w myśleniu. No pytanie, czy o tej porze jest jeszcze co obniżać? No
1: właśnie, czy to jest... Czy to jest naprawdę sens winić AI akurat w poniedziałek o godzinie 17? Spokojnie, obniżcie swoją wytrwałość w myśleniu, a my po prostu puścimy kilka dobrych bangerów. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
9: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
8: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
9: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
8: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
9: A jazda próbna?
8: Na miejscu przetestujesz każdy model.
9: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny.

0: Na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
3: masz! Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: Lying my shit, crying shit, live in a minor event, I finally slipped, built on a body's a man, nobody went in, contain what I'm bottling in.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Oleśnica 96 FM.
3: Minęła 17, z wami cały czas Gabriela Jeremenko. Startujemy z najnowszym flashem RMF Max Oleśnica. Europejczycy coraz chętniej kupują samochody elektryczne, a Polska idzie w przeciwnym kierunku. Według prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia decydują o tym przede wszystkim dopłaty do aut elektrycznych.
4: W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie, i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
3: Jak mówił ekspert, za granicą sprzedaż samochodów elektrycznych napędzają państwowe dopłaty.
2: To jest RMF Max Oleśnica.
3: W sobotę i niedzielę w Oleśnicy zrobicie wyjątkowe zakupy. W czasie oleśnickiego jarmarku zaopatrzycie się w rękodzieło, ale też lokalne wyroby spożywcze. Jarmarki to ważna impreza dla miasta, mówi Marzena Graczyk z Urzędu Miasta Oleśnicy.
5: Te nasze jarmarki to przede wszystkim wspieranie lokalnego produktu, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, rękodzielników, bo chcielibyśmy, abyśmy żyli we współpracy i wspierali przede wszystkim ciężką pracę naszych rolników, rzemieślników i innych wytwórców z okolicy.
3: Kolejne jarmarki zaplanowano w listopadzie i tuż przed świętami w grudniu. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat Halloween dziadów albo tego, jak święto zmarłych obchodzi się na przykład w Meksyku? W takim razie 30 października musicie się wybrać do Oleśnickiej Biblioteki. Zaplanowano tam wydarzenie Koszmarna Biblioteka. Będzie m.in. bingo, karaoke czy historia o wampirach.
6: Wstęp wolny, jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to też zapraszam, można jeszcze dołączyć z jakimś swoim punktem programu i gdzieś tutaj dołączyć do organizatorów. Na pewno przebranie i zapraszamy też do przyniesienia jakiegoś swojego jedzonka takiego stricte związanego z tymi świętami zmarłych, bo będziemy się tutaj dzielić.
3: Szczegóły podała Anna Jach z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej. Przypomnijmy, impreza 30 października o godzinie 18. Mogą na nią przyjść osoby, które mają co najmniej 15 lat. A teraz propozycja dla młodszych mieszkańców Bierutowa. Już w najbliższy piątek dzieciaki w wieku od 8 do 12 lat mogą wziąć udział w warsztatach artystycznych Jesienny Lampion. Start zajęć o 16.30. Liczba miejsc jest ograniczona, trzeba się zapisać. Cały czas trwają też zapisy na 10. Twardogórskie Wielkie Dyktando. Swoje umiejętności ortograficzne mieszkańcy miasta sprawdzą 22 października w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Na uczestników, którzy nie dadzą się złapać w językowe pułapki, czekają nagrody. Zapisy prowadzi Biblioteka Publiczna w Twardogórze. Zgłoszenia można wysyłać mailowo lub składać osobiście w placówce. I na koniec jeszcze szybko przypominamy, wchodźcie na stronę Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego. To ostatni tydzień, żeby zagłosować na najlepsze waszym zdaniem projekty. Macie czas tylko do poniedziałku, 19 października.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Przed nami chłodny wieczór w Oleśnicy i okolicach. Po zachodzie słońca temperatura będzie szybko spadać i termometry pokażą mniej niż 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie, ale warunki biometeo znów mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z plusów czekają nas rozpogodzenia. Wieczorem i w nocy niebo ma być niemal bezchmurne. Gdy będziemy spać, temperatura obniży się jeszcze bardziej, do około 5 stopni. Ale za to jutro ma pokazać się trochę więcej słońca.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Hity na maksa. 17:05 to jest ta godzina aktualna, ale podam jeszcze jeden czas. 17:09, czyli za 4 minuty, to właśnie wtedy będzie losowanie.
9: Milion w sejfach. Minimalnie w sejfach 5000 zł. Już za chwilę Ola Filipek, Olek Sikora dzwonią do wylosowanego numeru i to może być twój numer, drogi słuchaczu.
8: Dlatego, moi drodzy, to jest ostatnia szansa, żeby się zgłosić i o ten milion zawalczyć. SMS na 7467. Max za 4,92 albo szybka wizyta na rmfmax.pl. Jeszcze zdążysz.
9: Ostatnie 3 minuty, żeby wejść do gry.
8: Patrz, jak ten czas leci. Strasznie szybko.

0: i proszę bardzo, rozpoczynamy nowy tydzień w złotej kumulacji i dzwonimy pod wylosowany numer. Nie będziemy pytać, ile ktoś ma na koncie. Będziemy pytać, ile ktoś na tym koncie chciałby zobaczyć.
1: Dokładnie tak. I w jednym z sejfów czeka naprawdę piękna sumka. Chcielibyśmy wręczyć ją komuś z Was już dziś, no ale żeby tak się stało, trzeba, no właśnie, przede wszystkim odebrać telefon w ciągu najbliższych 6 sygnałów, a potem wybrać odpowiedni sejf. 2 sygnały za nami, więc tak, to już jest ten moment, żeby powoli... Halo, dzień dobry! Tutaj Ola Filipek i Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Jak masz na imię?
2: Adam.
1: Adam, dzień dobry Adamie. Który sejf wybierasz od 1 do 30?
2: 4.
1: No to 4 jest już 4. Twoja.
0: Adam, powiedz mi, czy my ciebie jakoś teraz obudziliśmy, czy trochę zaskoczyliśmy tym telefonem?
2: Zaskoczyliście.
1: Zaskoczyliśmy, ale to zwykle takie odpowiedzi słyszymy, że ludzie albo nie wierzą, albo są zaskoczeni. A ty gdzie jesteś teraz? Jaka część Polski?
2: Wielkopolska, Gniezno.
0: A co robisz?
2: Jestem w domu teraz.
1: W domu.
0: Jesteś w domu. Usiądź może wygodnie, co? Bo za chwilę będziemy gadać o sporej kasie.
1: Adamie,
2: okay.
1: W twoim sejfie, no nie wiemy co jest, wiemy jakie są możliwości. Dziś może to być nawet 1 000 000 złotych. Kwota minimalna w każdym z sejfów to 5 000, więc takie mniej więcej mamy widełki. Między 5 000 a 1 000 000 złotych. Więc pomyśleliśmy, że może nie chcesz ryzykować i może zamiast sejfu wolałbyś taką pewną gotówkę. Na przykład 9 000, co ty na to?
2: Fajnie by było.
0: Fajnie by było, ale to spoko kasa, duża, mała. Co sądzisz o tej kwocie?
2: Niezła.
1: Ale czy na tyle niezła, że chciałbyś za takie pieniądze, za 9 tysięcy, sprzedać nam swój sejf numer 4?
2: No nie.
1: Dobrze. Czyli liczysz na więcej, tak?
0: Myślę.
2: No tak.
1: Dobrze.
0: No dobra, no to... Okej, okay, no niech będzie. No 10 tysięcy złotych mogę ci w tym momencie dać za sejf numer 4. Co ty na to? Myśli, Adam, myśli.
2: Niezła suma.
0: Ale to przyjmujesz te 10 tysięcy złotych za tą 4, czy nie?
1: Powiem więcej, to jest niezła suma, bo ona dwukrotnie przebija kwotę minimalną, więc jeśli tak się okaże, że w sejfie numer 4 jest tylko 5 tysięcy, to miałbyś w kieszeni już 2 razy więcej.
0: Więc żołnierskie pytanie. Adam, bierzesz dychę, czy sejf numer 4?
2: Biorę dychę.
1: A co jeśli w twoim sejfie jest 1 000 000?
2: No to jest tylko zabawa.
1: Okej. No dobrze, no to czas podjąć w takim razie ostateczną decyzję, bo mamy 10 tysięcy, więcej nie mamy. Czy bierzesz 10 tysięcy? Pewne? Czy 4 z niewiadomą zawartością? Co wolisz?
2: Dychę.
1: No to gratulacje! Wygrałeś 10 tysięcy złotych!
0: Brawo!
1: Do Adama, do Gniezna wędruje pewna dyszka. No i spokój, tak właśnie brzmi jak 10 tysięcy złotych i radość z tej kwoty. Adam, cieszysz się?
2: Tak, oczywiście.
0: Adaś, fajny ten poniedziałek, co? Żeby każdy był taki.
2: Fajny.
0: Trzymaj
1: A
0: się
1: będzie
0: w takim
1: jeszcze
0: razie.
1: Fajniejszy, jak zaczniesz tę swoją nagrodę wydawać. Adam, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. No i tak właśnie rozpoczęliśmy tydzień w złotej kumulacji, a jutro w kalendarzu 13.
0: Niektórzy mówią, że pechowy, wręcz przeciwnie, u nas on jest zawsze szczęśliwy. Szykujemy niespodzianki, ale szczegóły za chwilę.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Adam z Gniezna siedział w domu i wygrał 10 tysięcy złotych. To jest
4: jajca.
1: Pewna kasa, nie
4: jajca
1: narobił
4: to
1: się, to jest dobry poniedziałek, no.
4: Ale czekaj, bo...
1: 10 tysięcy złotych, tak po prostu.
4: Poczekaj.
1: No.
4: Bo ja w tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji.
1: No,
4: i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 tysięcy złotych.
1: No, ale czekaj, ale jesteś pewny, że tam ci się
4: 100%.
1: Zera nie...
4: Pani Ola by mnie nie okłamała, a od niej właśnie się dowiedziałem. 1 100 000 złotych nagrody głównej jutro czeka na was nawet w sejfach w złotej kumulacji. Słuchajcie nas od samego rana.
1: I już teraz wchodźcie do naszej zabawy, już teraz walczcie o ten 1 100 000 złotych. SMS max 7467 za 4,92 albo zaglądajcie na rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres wiś. Tylko że się okazało, że w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
3: Aha, bo był wpięty w sieć.
2: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres.
3: To była taka kawa.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: bez końca.
1: Natalia sobie kaszelnęła, ja sobie kaszelnąłem, można wchodzić na antenę. Słuchajcie, kaszle cała Polska, więc nie wstydźcie się tego. Jest 17.33 i za nami Oskar Cyms, bez końca.
2: A my też nie mamy powodów do wstydu, nie tylko jeżeli o kaszel chodzi, ale jeżeli chodzi o łowienie karpi, bo uwaga, Polacy po raz trzeci zostali mistrzami Europy. I pierwszy raz w historii udało się w trakcie jednych zawodów złowić, uwaga, 3909 kilogramów ryb. Wszystkie teamy tyle złowiły. 142 godziny. Czujesz to? Ile to jest?
1: 3000. Jeszcze raz, ile?
2: 3909 kilogramów, czyli prawie 4 tony karpia. I z tego, co czytam, są jeszcze naprawdę karpie giganty. Było kilka sztuk, które sztuka przekroczyła 25 kilogramów.
1: Matko Bosko, i to jest, patrzę w kalendarz, 12 października. Zastanawiam się, ile to wanien do Bożego Narodzenia pozajmuje.
2: Z drugiej strony można już testować nowe przepisy i się karp nie zmarnuje.
1: Absolutnie, nie, można testować. Dużo czasu. 17.34. Dla was Wasted i Major Leagues DJ.

0: To Milky w remiksie najlepszego Davida i najlepszego DJ-a na świecie, David Guetta. To za nami w RMF Max, a przed nami Wszystkich Świętych. Wiadomo, tak ten rok leci i wiemy, jaka będzie pogoda.
1: No dowiedzieliśmy się tego, dostaliśmy od ekspertów wreszcie takie informacje. Proszę bardzo, słuchamy.
0: Będzie stabilnie. To jest oficjalna prognoza pogody. Aha. Stabilnie na Wszystkich Świętych. No.
1: Listopadowo, ale stabilnie, tak? RMF Max. Konkretna, szczegółowa prognoza już za momencik w RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. InstalGrunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. InstalGrunt, twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych Lemal. Jakość, styl, precyzja.
10: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
14: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
13: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
14: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
13: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
14: A jazda próbna?
13: Na miejscu przetestujesz każdy model.
14: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
15: I po reklamie.

0: Leśnica 96 FM. Still hold me better
1: at night. Przed nami chłodny wieczór w Oleśnicy i okolicach. Po zachodzie słońca temperatura będzie szybko spadać i termometry pokażą mniej niż 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie, ale warunki biometeo znów mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z plusów czekają nas rozpogodzenia. Wieczorem i w nocy niebo ma być niemal bezchmurne. Gdy będziemy spać, temperatura obniży się jeszcze bardziej do około 5 stopni. Ale za to jutro ma pokazać się trochę więcej słońca.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest ekipa, która zbliża się do słońca, a my chyba wszyscy zbliżamy się powoli do kocyków, bo to jest już taka pora dnia, że ten kocyk gdzieś tam majaczy na horyzoncie.
1: Jest taki czas w roku, że słońce zamieniamy na koc i to on nas bardziej grzeje niż ono.
0: I też jest okej, też jest ciepło.
1: Tak jest. Dziękujemy pięknie za dziś. Pod kocami warto słuchać też Graby i Hop Benz Extra. Najlepsza dycha najnowszego notowania zaraz przed wami.
0: A my się już żegnamy. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś. Pa!
1: Pa!
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. I po reklamie.

0: Gaśnica 96 FM.
1: Słuchacie RMF Max Oleśnica. Czas na krótkie podsumowanie informacji. Gabriela Jeremenko, zapraszam na Flash. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w naszym regionie, a w powiecie oleśnickim wystartowało nowe połączenie autobusowe. Ruszyła tymczasowa linia na trasie Oleśnica-Dobroszyce-Twardogóra. Połączenie będzie działać do 11 grudnia, czyli do czasu uruchomienia planowanego połączenia kolejowego. Rozkład jazdy linii TP9 znajdziecie na stronie powiatu na Facebooku.
0: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
1: To już rok. Tak długo w Oleśnicy działa biuro paszportowe. To duże udogodnienie dla mieszkańców miasta i okolic, z którego chętnie korzystają.
2: Aby zdobyć paszport, nie trzeba już jeździć na przykład do Wrocławia. Od momentu otwarcia oleśnickiego biura wydano w nim już 10 tysięcy dokumentów.
3: Z punktu korzystają nie tylko mieszkańcy Oleśnicy, ale również mieszkańcy sąsiednich gmin. Głównie są to goście z Długołęki, z Milicza, z Namysłowa, z Ostrzeszowa, z całego powiatu oleśnickiego.
2: Mówił burmistrz Adam Horbacz. Wizytę można umówić przez internet lub skorzystać z biletu. Tomatu.
1: Informował nasz reporter Piotr Paszkowski. Czy będzie nowy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy? Konkurs na stanowisko ogłosił zarząd powiatu. Chętni dokumenty mogą składać do 19 października. Obecnie funkcję w ramach zastępstwa pełni Krzysztof Sztochel, który zastąpił Beatę Krzesińską. Przed nami kolejny element cyklu Projekt Spotkanie, Wątek i Osnowa. Rozmowy wokół kobiecości. Do Oleśnickiej Biblioteki zawita psycholożka i poetka Natalia de Barbaro. To będzie okazja, by porozmawiać o kobiecości, siostrzeństwie i wsparciu. Spotkanie zaplanowano na 27 października w bibliotece przy ulicy Reja 10. Z biblioteki jeszcze szybko przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. To będzie ogłoszenie dla artystów. Do 23 października MOKiS czeka na Wasz projekt artystycznej wlepki kultury, która ma promować Oleśnicę i być inspirowana historią, architekturą lub życiem miasta. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Najlepsza zostanie wykorzystana w promocji miasta, a wybrane trafią też na wystawę. Szczegóły na stronie MOKiS Info. Do 18 października włącznie mieszkańcy Oleśnicy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty w budżecie obywatelskim miasta. Do wydania macie 1 000 000 zł. O wasze głosy walczy m.in. projekt Cyrkowe Varieté, czyli bezpłatne występy mistrzów nowego cyrku.
4: Miałoby się to odbywać w przestrzeni scenicznej miasta Oleśnica, głównie przez to, że chcemy zrealizować to w zimę, czyli musimy zamknąć sobie jakieś pomieszczenia, żeby był komfort termiczny. Jeśli chodzi o artystów, jesteśmy w trakcie tego ustalenia, jako że to jest projekt, który dopiero trzeba przegłosować i zależne jest to od mieszkańców, czy to się odbędzie. Gdy zostanie już to pewne, że robimy, wtedy będzie wszystko klepnięte, ale mamy kontakt z wieloma artystami, więc w tym nie ma co się martwić, na pewno będzie tutaj dobry skład.
1: Opowiadał Daniel Seweryński, pomysłodawca projektu. O tym i innych zadaniach przeczytacie na stronie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Nadchodzący wieczór w Oleśnicy będzie chłodny, z mniejszą ilością chmur, ale noc zapowiada się już całkiem zimna. Gdy będziemy spać, temperatura spadnie w okolice 5. Ale na pewno chcecie wiedzieć, co będzie się działo jutro. Już to dla Was sprawdzamy. Synoptycy przewidują mieszankę słońca i chmur. Zgodnie z zapowiedziami, parasole można zostawić w domu, bo nie będzie padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść około 14 stopni, więc będzie trochę cieplej niż dzisiaj.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Kto się cieszy, że coraz szybciej robi się ciemno? No widzę, czuję kilka osób, wiecie, no jak jest ciemno, to też jest przyjemnie, a może nawet bardziej. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nie zabraknie nuty, która dodaje nam energii. Będą nowości o 20:00, lista Hobbens. Na starcie naszego spotkania zaśpiewa pięknie Zalia.

Lalus od ekipy Shanghai. Francuzi rządzą. No, a jak tam w ogóle wasz poniedziałek? Był luz, czy bardziej stres? Możemy sobie tłumaczyć te stresy weekendem, słuchajcie, bo okazuje się, że sami się nakręcamy, że poniedziałek taki niby zły, że trzeba wrócić. A często to jest tak, że poniedziałek to jest taki sam dzień, jak każdy inny dzień tygodnia, tylko w weekend przeginamy, chodząc spać o drugiej albo o trzeciej nad ranem, imprezując do takich bitów, jak teraz w RMF Max. Nasza nowość Karol G i przyjaciele w kawałku

0: Podobno do Portugalii emigruje coraz więcej nas, Polaków. No to może ktoś słucha nas w Portugalii. Pozdrawiamy gorąco. Jak tam pogoda? Macie piękne słońce? Jeżeli jesteście w Portugalii, to powinniście kojarzyć piosenkarkę, która tu była przed chwilą. Mari Frost dla DJ-a Lost Frequencies Paraíso. To czekam, kto pierwszy wyśle pierwszą kartkę pocztową z Portugalii, okej? Okay? Oczywiście będzie tutaj w naszym studiu. Znajdzie się gdzieś wolne miejsce na ścianie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta, Kid Cudi, niezapomniany Kicior, czyli Memories.
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Oleśnica 96 FM.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

9 tańczymy w tym tygodniu w RMF Max. Nasza nowość od projektu Neptunica, What If. Za chwilę kolejna od Tiesto, który potwierdził, że będzie w Polsce w przyszłym roku. Specjalna impreza Tiesto Un Concert na stadionie w stolicy. Jak już przyjedzie, to co trzeba mu pokazać? No może trzeba zabrać go na morskie oko, bo przecież kiedyś nawet amerykański dziennik Wall Street Journal uznał nasze morskie oko za jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Niech tam sobie pojedzie, zrobi selfie, a później pomiksuje. Tutaj Tiesto, jego energetyczna nowość w RMF Max. Hard to be around.

0: I like, bardzo tutaj lubimy w RMF Max, to Marlon Hofstadt. Ten kawałek dodałbym do playlisty w podróż dookoła świata. Ile to może kosztować? Myślicie, że 1 000 000 złotych może wystarczyć na taką mega podróż? Może nawet roczną dookoła świata? Wydaje mi się, że tak. 1 000 000 jest do wygrania w RMF Max, bo przecież trwa nasza nowa jesienna zabawa, szczegóły na rmfmax.pl. A jaka będzie pogoda? Niekoniecznie w podróż dookoła świata, ale w ogóle jutro. Co się szykuje, sprawdzimy za chwilę.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Oleśnica 96 FM.
15: Nadchodzący wieczór w Oleśnicy będzie chłodny, z mniejszą ilością chmur, ale noc zapowiada się już całkiem zimna. Gdy będziemy spać, temperatura spadnie w okolice 5. Ale na pewno chcecie wiedzieć, co będzie się działo jutro. Już to dla Was sprawdzamy. Synoptycy przewidują mieszankę słońca i chmur. Zgodnie z zapowiedziami, parasole można zostawić w domu, bo nie będzie padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść około 14 stopni, więc będzie trochę cieplej niż dzisiaj.

0: Po występy taneczne i koncerty muzyki azjatyckiej. Program Koreańskiej Nocy Bibliotek to prawdziwa gratka dla pasjonatów szeroko pojętej azjatyckiej kultury. W planie znalazły się m.in. relacja z wyjazdu do Korei, pokaz tradycyjnego tańca, spotkania z influencerami zafascynowani K-popem i azjatyckimi serialami, muzyczne występy oraz turniej koreańskiej gry. Będzie można własnoręcznie pomalować wachlarz kaligrafią koreańską czy stworzyć torbę w orientalnym klimacie. Z kolei dla fanów muzyki Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce przygotował muzyczną ucztę. Już w sobotę na scenie w sali widowiskowej zagra WRO Jazz Unit, zespół związany z wrocławską sceną jazzową. Start o 18 i wstęp jest wolny.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz! Przygotuj się na wszystkich świętych niskim kosztem. Seminex zaprasza po chryzantemy, stroiki, znicze i wkłady. Największy wybór, niskie ceny. Seminex, Dobroszyce, Wrocławska 1A i Zawonia, Trzebnicka 16.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
7: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: By ktoś powiedział pyszne.pl.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
16: Oleśnica 96 FM.
17: Przy mikrofonie Gabriela Jaremenko, to znaczy, że już pora na flash RMF Max Oleśnica. Zapraszam, zaczynamy. Na start flesza Syców. 249 tysięcy złotych mają do dyspozycji mieszkańcy tego miasta. Tyle kasy pójdzie na projekty, które dostaną najwięcej głosów w budżecie obywatelskim. Głosowanie potrwa do 19 października. Macie jeszcze trochę czasu, żeby sprawdzić, które zadania są waszym zdaniem najlepsze i najbardziej potrzebne. W sumie możecie poprzeć 3 inicjatywy po jednej z 3 kategorii kwotowych. Do 50 tysięcy złotych, do 25 tysięcy złotych i do 8 tysięcy złotych. Głosować może każdy mieszkaniec, który skończył 16 lat.
5: To jest RMF Max Oleśnica.
17: Przenosimy się do Dobroszyc. To właśnie tam spotkają się miłośnicy szachów. Zawalczą o Puchar Wójta. O szczegółach turnieju nasz reporter.
18: Szachowe emocje już 24 października w Dobroszycach o godzinie 10.

0: 10 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury rozpocznie się piąty turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce. Przy szachownicach spotkają się zawodnicy w różnym wieku podzieleni na trzy kategorie: juniorów młodszych od 11 roku życia, młodzież od 12 do 18 lat oraz dorosłych. Zapisy prowadzone są online. Szczegóły i regulamin można znaleźć na stronie GCK w Dobroszycach,
1: informował Piotr Paszkowski. Znajdziecie tam biżuterię, wyroby z wikliny, produkty spożywcze i wiele więcej. Mowa oczywiście o jesiennym jarmarku oleśnickim. O tej imprezie słuchacie na antenie RMF Max. Marzena Graczyk z Urzędu Miasta zapowiada, że w kolejnym roku jarmarki trochę się zmienią.
2: Pracujemy też nad tym, aby przyszłoroczne jarmarki troszeczkę zmieniły swój wygląd, zmieniły formułę, były bardziej eleganckie. Może będzie ich mniej, ale każdy z nich będzie miał swój temat i będzie pięknie przygotowany. Dążymy do tego, by jarmarki były piękniejsze.
1: Przypomnijmy, jesienny jarmark jeszcze w starej formule potrwa od 17 do 18 października. Cały czas można zgłaszać karmniki do udziału w konkursie Ekokarmnik organizowanym przez Nadleśnictwo Oleśnica Śląska. W konkursie mogą wziąć udział klasy od 4 do 6 szkół podstawowych z Oleśnicy. Prace wykonane przez całe klasy trzeba dostarczyć do końca października. Przewidziano oczywiście nagrody. Wszystkie informacje dotyczące akcji znajdziecie na stronie Nadleśnictwa. W Oleśnicy, jak słyszycie, atrakcji nie brakuje, a 30 października będzie kolejne wydarzenie warte uwagi. Koszmarna biblioteka. Specjalnie dla Was sprawdziliśmy, co będzie się działo.
3: Trochę będzie wesoło, trochę będzie refleksyjnie, bo będzie krótka prelekcja o tym, dlaczego lubimy się bać. Będzie troszkę o tych różnych świętach zmarłych, typu dziady, typu Halloween, typu święto w Meksyku i różne inne jakby zwyczaje związane z pochówkiem i śmiercią. Oprócz tego, żeby nie było tylko tak na bardzo poważnie, to też trochę będzie o wampirach. Będzie bingo, będzie koszmarne karaoke.
1: Zapowiadała Anna Jach z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.
4: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
1: Przed nami naprawdę zimna noc. Temperatura spadnie nawet do piątki, ale ważniejsza jest prognoza pogody na jutro. Już ją dla Was sprawdzamy. We wtorek w Oleśnicy i okolicach znów czeka nas pogoda w kratkę, czyli trochę słońca, trochę chmur. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że parasole nie będą potrzebne. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 14 stopni, będzie więc nieco cieplej niż dzisiaj. Poranek może być jednak chłodny, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić, jaka jest temperatura.
5: Hej, cześć, witajcie poniedziałkowo po 19:00, Przemek Grybowski z wami. Liście spadają, a u mnie hiciory z listy Hobbence, teraz Somber, który przyznał się, że nie może sobie poradzić z popularnością, która rośnie. Macie go teraz. O, przepraszam, głos się kończy na jesień, to idę na herbatkę z miodem. My body isn't ready.

Kaigo, wspomnienia wakacyjnych dni, tymczasem została nas jesień i rzeczywiście byłem w naszej radiowej kuchni, zrobiłem sobie na gardło herbatkę. Nie było miodu, ale ktoś zostawił mleko, tak więc zrobiłem sobie, tak wiecie, wieczorowo jak królowa brytyjska, no teraz to jak król brytyjski, herbatkę z mleczkiem. Tea time, no to do tej herbatki wieczorowo nasza kolejna nowość. No tutaj taka cała grupa, bo wykonawców jest wielu: Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, Fred Again, odpowiedzialny za klubową stronę tego numeru, a wszystko na podkładzie house'owego klasyka Am I Wrong muzyki French House, to wtedy Etienne de Crazy, który też tu jest w numerze Sexy Magic.

ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money. Słuchajcie, są takie osoby, które są uzależnione od lata w ogóle i stać te osoby na to, żeby sobie zmieniać strefy czasowe i w ogóle miejsce pobytu, żeby cały czas mieć lato. Kto by tak chciał? Ja myślę, że mogłoby się znudzić trochę to lato. Czy nie, czy nie? Czy chcielibyście lato przez cały rok? No to za chwilę będziemy wspominać jeszcze wakacje. Czeka same lato od Calvina Harrisa.

Take Your Dance and Jason Derulo zabrał nas na tańce, a teraz będzie trochę o remontach. Kto przeżył, naprawdę gratuluję. Kto dopiero przeżyje, naprawdę współczuję. Ja też muszę przeżyć remont łazienki. I taka ciekawostka, słuchajcie, wiadomo, że to wszystko nie jest tanie. To nie są tanie rzeczy. Dowód? Ja jeszcze nie wystartowałem remontu łazienki, ale tylko sprawdzałem, wiecie, po ile są w tej chwili no na przykład kafelki, ile kabina prysznicowa, a ile to wszystko kosztuje, ile kosztują teraz specjaliści. To chyba naprawdę trochę kosztuje, bo następnego dnia, wiecie, jakie reklamy mi się wyświetlały? Nie tylko kibelków, ale od dzisiaj to widzę reklamy Lamborghini, Maybacha i Ferrari. Naprawdę.

0: sobie coś takiego, co przyciąga, coś magicznego, trochę romantycznego, kto się ze mną zgodzi. Music Sounds wracają do brzmień z przeszłości trochę, ale to nowość, którą polecam wam na jesień. Chłopaki z Berlina pozdrawiają, Fast Boy. Może to jest pomysł, taka krótka weekendowa, nawet jednodniowa wycieczka do stolicy Niemiec. Jakby co, to czekam na kartki także z Berlina. Jaka będzie pogoda jutro na podróże, może też małe i duże, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
11: masz! Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
12: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Dzień dobry.
3: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
2: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
3: Interesujące, ale co to?
2: Lokata banku pocztowego.
3: Biorę.
2: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Asia.
7: Tu Radek.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
0: Oleśnica 96 FM.
12: Przed nami naprawdę zimna noc. Temperatura spadnie nawet do piątki, ale ważniejsza jest prognoza pogody na jutro. Już ją dla Was sprawdzamy. We wtorek w Oleśnicy i okolicach znów czeka nas pogoda w kratkę, czyli trochę słońca, trochę chmur. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że parasole nie będą potrzebne. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 14 stopni, będzie więc nieco cieplej niż dzisiaj. Poranek może być jednak chłodny, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić, jaka jest temperatura.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I Madonna jest moc, ale dzisiaj niestety chłopaki wypadli z listy Hot Bands. Nowe wydanie na starcie tygodnia już za kilka minut, a w poczekalni na przykład nowości, jakie przynosi Travis Scott, wróci Alex Warren, ale także Joel Corey. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Co się dzieje w regionie? Sprawdzam propozycje i podrzucam je wam w RMF Max Oleśnica. Sopran z tej strony i na starcie zaglądam do kina. We wrocławskich kinach nie zabraknie filmowych hitów, które przyciągną zarówno fanów akcji, mrocznych thrillerów, jak i produkcji opartych na prawdziwych wydarzeniach. Dla miłośników mocnych wrażeń na wielkim ekranie czeka Street Fighter, uliczny wojownik, i w filmie nie zabraknie widowiskowych pojedynków. Jeśli wolicie filmy inspirowane rzeczywistością i poruszające współczesne tematy, to na ekranach pojawi się The Social Reckoning, W sieci konsekwencji. To świeży rzut oka na kulisy skandali związanych z Facebookiem. Film dokłada kolejną cegiełkę do dyskusji o odpowiedzialności mediów społecznościowych i wpływie ich na codzienne życie. Nie zabraknie też czegoś dla czytelników bestsellerów i tych, którzy lubią się bać. Verity, coraz większy mrok. To intrygujący thriller oparty na książce Colin Hoover. A jeśli kino to za mało, to lecimy na imprezę. W Oleśnickiej Masce kontynuowany jest klimat Oktoberfest i grają dla was rezydenci, a w piątkowy wieczór klub przygotował mnóstwo niespodzianek. W sobotę piekarnia Cukiernia Sokołowice organizuje dla was pop quiz. Poszczegóły zerknijcie na stronę cukierni i zbierzcie ekipę.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja kierowniczka po...

0: i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Leśnica 96 FM.
1: Dobry wieczór, po 20.00 Przemek Grabowski w RMF Max. No, prawie wszyscy po pracy, prawie, chociaż niektórzy z nami jeszcze na robocie. Prawie wszyscy też chyba po szkole, chyba że ktoś wieczorowo siedzi. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory na starcie tygodnia, mega premiery nowości, a zestawienie otwiera dzisiaj Mrozu i Kacperczyk na 10. Wszystko, czego chciałem.

Mega nowość w poczekalni listych o Benz Griffin. To bardzo ciekawa postać z Ameryki. Kiedyś robił tropikalne house'y. Kto pamięta modę na tropical house, ale potrafi latać, produkować, miksować także trensowo. Dowód produkował także z Arminem Van Burenem. Griffin tutaj w numerze Wild Away. Czeka na wasze głosy przy poniedziałku rmfmax.pl. Na miejscu 9 powracający hicior grupy Stasaila w nowej wersji od Offenbach. 4 to the floor. Max 9. Numer

przerobić klubowy klasyk i wrócić także na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Robin Schulze czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla Take It Slow. Tym razem miejsce ósme na starcie naszego przebojowego tygodnia. Teraz coś bardzo świeżego z poczekalni dla tych, którzy wieczorowo grają w grę. Słychać to w GTA. Travis Scott i jego Rhino.

0: Za nisko dzisiaj, tak mi się wydaje, ale jutro też jest dzień. Eli Oaks na liście Hot Bands i Lavinia. Dzisiaj 7 dla Reasons. Za chwilę wracamy do odliczania i będzie viral. Słuchajcie, nowy internetowy i oczywiście muzyczny. Zaśpiewa dziewczyna, którą znacie. Ciekawe, kto rozpozna. Taka zagadka. Zanim stała się rozpoznawalna na całym świecie, rozwijała karierę jako autorka piosenek. I to ona współtworzyła na przykład Love Me Like You Do Ellie Goulding. Występowała także z Coldplay. Jak myślicie, o kogo chodzi? Odpowiedź dosłownie za kilka minut.
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
1: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
12: I po reklamie.
14: Monika?
15: I jeszcze ja, Maciej.

0: Gwiazda internetu Alex Warren w poczekalni listy Hobbens, jego Emerald Eyes. Teraz muzyczny viral, który wraca, no i rozwiązujemy zagadkę. Najwięksi fani wiedzieli od razu, o kogo chodzi, zanim stała się rozpoznawalna na całym świecie. Tove Lo rozwijała karierę jako autorka piosenek. To ona współtworzyła na przykład Love Me Like You Do Ellie Goulding, znane z filmu 50 twarzy Greya, ale ma na koncie współpracę także z Coldplay. No i viralowo po latach wraca jej numer Talking Body, do którego rusza się cały świat. Tove Lo mamy dzisiaj na miejscu 5 listy Hobbens.
1: Max, numer 5.

ale on nie chce, żeby złamać jego serce, dlatego wskakujemy, głosujemy. Joel Corey wraca z taneczną nowością, którą polecam w tym tygodniu w RMF Max. Don't Go Breaking My Heart jest na liście Hot Bands. To znaczy, jest na razie w poczekalni, ale może jutro oficjalnie już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę. Po house'owym bicie będzie trensowo, bo tutaj Armin Van Buren i Sasha, ich Everlasting. RMF Max, numer 3.

Becky Hill uwielbia śpiewać solo, ale także dla DJ-ów, bo kręci ją muzyka klubowa. Tutaj Becky Hill i Sony Fodera, Say Something, wlatują na razie do poczekalni listy Hot Bands, ale może jutro wlecą już do zestawienia. Głosujecie na najważniejsze numery pod rmfmax.pl. Ja odliczam codziennie od 20. Na trzecim w poniedziałek Armin van Buuren, jego Everlasting. Na drugim, wiadomo, musi być wysoko Zalia, Tylko kochaj mnie. A na miejscu pierwszym mamy powrót Tame Impala, ponownie na szczycie w numerze Loser. One. One. One. One. One. Numer

0: I można było pomachać włosami, tylko trzeba zapuścić. Tame Impala, jedynka na liście Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Poniedziałkowy wieczór to nie czas, by zamulać pod kocem. W najbliższych dniach nie musi być nudno i w regionie jest sporo atrakcji. Zarówno dla miłośników muzyki, jak i tych, którzy lubią zabawę w terenie. I ja podrzucę wam kilka opcji w RMF Max Oleśnica. Cześć, tu Sopran. Zapraszam na początek, na piątek do biblioteki na wyjątkowe wydarzenie, jakim będzie kolejna odsłona Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tym razem w Oleśnickiej Bibliotece pod hasłem Koreańska Noc Bibliotek. I to propozycja nie tylko dla fanów literatury czy nauki, ale przede wszystkim miłośników dalekowschodniej kultury. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji. Będą prelekcje, warsztaty, występy muzyczne oraz taneczne, które przyniosą uczestników w samo serce Korei Południowej. W programie pojawią się m.in. relacje z podróży do Korei, pokaz tradycyjnego tańca oraz muzyczne spotkanie z K-popem i koreańskimi serialami. Goście będą mieli szansę spróbować swoich sił w tradycyjnej koreańskiej grze, a także spotkać się z influencerami. A dla tych, którzy wolą muzyczne emocje na żywo, Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce przygotował prawdziwą jazzową ucztę. W sobotę, zupełnie za darmo, na scenie sali widowiskowej pojawi się WRO Jazz Unit. Start tego koncertu o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: wygrano.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
0: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Ja też dołączam. Jestem Agata.
17: What up, it's the weekend.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Oleśnica 96 FM.

0: tej porze, ale to się dzieje na imprezach. Country X w numerze Golden. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki na wieczór. I jest jeszcze jedna nowość z listy Hot Bands, która niestety dzisiaj nie znalazła swojego wolnego miejsca w zestawieniu.
1: A to naprawdę fajny kawałek latynoskich gwiazd. No bo przecież jest to on, Maluma, i jest ona, Shakira.

0: spotkajmy się gdzieś w połowie drogi. No czasami trzeba iść na kompromisy. Złote myśli wujka Graby i hicior od Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Za chwilę numer, który pobudza nas wieczorowo. No i polecam wam na jesienne playlisty, w szczególności jeżeli jutro musicie wybrać się na siłownię, no to ten kawałek wszystkim pomoże naprawdę, bez względu na to, czy dźwigasz, czy po prostu lecisz na bieżni. Czeka Silva Bumpa i jego On Tonight. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

komu miałabym powiedzieć, bledka robi klimat wieczorowo, ale jeszcze nie idziemy spać. A jak wam się wstaje? No wiadomo, że z każdym dniem chyba trochę trudniej. Wiadomo, bo w październiku poranki są coraz ciemniejsze, a światło dzienne pomaga regulować nasz zegar. Dlatego uważajcie, poranne wstawanie może być się trudniejsze. Dlatego, że mamy ciemno, odkryli brytyjscy naukowcy. No tutaj Ameryki akurat nie odkryli, ale odkryli dobrą wiadomość. Nawet krótki spacer po przebudzeniu pomaga organizmowi się rozbudzić. No ale weź, wyjdź z domu, kiedy coraz chłodniej rano. A kto budzi was najlepiej o poranku? Oczywiście RMF Max. Ale wieczorowo też jest fajnie, też są hity teraz Taylor Swift i jej nowość Patient Zero.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.

jego ciało nie jest gotowe, Somber w RMF Max. No i jego ciało nie jest gotowe także na wyjścia z domu. No on jest coraz bardziej popularny, znany już dookoła świata, ale przyznał się, że wychodzi jak najrzadziej, bo ma problem ze sławą, a poza tym to ma ataki paniki. Tak więc chyba nie prędko będzie można się ustawić do niego po autografę. Teraz Rihanna, która wręcz przeciwnie, nie boi się fanów i uwielbia być w tłumie na koncertach. Rihanna, jej Only Girl.

0: mój typ na jedynkę jeszcze w tym tygodniu na liście Hot Bands. Poczekamy, sprawdzimy, czy to się wydarzy może jutro we wtorek. Nowość od projektu Neptunika. What If? Jak lecą dobre kawałki, to czas zawsze ucieka za szybko, dlatego ja też już uciekam, ale wracam do was jutro. Przemek Grybowski, zapraszam do RMF Max od 18. Wasze ulubione kawałki, nowości. No i od 20. kolejne wydanie listy Hot Bands. Głosujemy. Do usłyszenia. Cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wygenerowano z AI.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.